To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Używane auta dostawcze w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. I to jakie? Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu klienta. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk. Ulica Łukasiewicza 1. Po reklamie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Pora zajrzeć, co słychać w lokalnej piłce nożnej. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W naszym studiu jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Meloradio.
9: Tradycyjnie rozpoczynamy od B-klasy, bo w minioną sobotę, 12 września, Start Kozłowo rozegrał spotkanie u siebie z Jurandem Barciany. Niestety to spotkanie zakończyło się porażką drużyny z Kozłowa.
10: Mecz ogólnie wyrównany, ale bardzo twardy i trzemający w napięciu do końcowego gwizdka. Do przerwy mamy remis 2-2. Pierwszą bramkę w 6 minucie zdobył zawodnik Startu, Piotr Kowalczyk. Start wychodzi na prowadzenie. Po 12 minutach role się odwróciły. Po bramkach zdobytych w 10 i 12 minucie Jurand wyszedł na prowadzenie. W 32 minucie bramkę wyrównującą strzelił Wojciech Włoch. Pierwsza połowa to narzucenie własnych warunków gry przez przyjezdnych. W 48 minucie, czyli drugiej połowie, Juran ponownie wychodzi na prowadzenie. W 50 minucie czerwoną kartkę dostaje bramkarz gospodarzy i od tego momentu na boisku istniała już tylko jedna drużyna. Juran zdominował gospodarzy całkowicie, a kolejne bramki były już tylko kwestią minut. Start zajmuje dalej 11 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie będzie to derby powiatu. Start Kozłowo 20 września rozegra swoje spotkanie w Mrągowie o godzinie 13, a przeciwnikiem będzie rezerwy Mrągowi Mrągowo.
9: W B-klasie grają także rezerwy Mrągowi Mrągowo właśnie. No i w miniony weekend też rezerwy rozegrały spotkanie z zespołem Kowalak Kowale Oleckie. No i to spotkanie zakończyło się wygraną przeciwnika drużyny przeciwnej, czyli zespołu z Olecka. Mrągowia nie zdobyła punktów.
10: Mrągowe tym razem na wyjeździe, dalekim wyjeździe, to na pewno miało wpływ na cały wynik spotkania, nie zdobyła punktów, przegrała 5-0. Jest to dość nawet bolesna porażka, no ale takie wyniki będą się czasami zdarzały. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 4-0 dla gospodarzy, czyli bardzo mocno nacisnęli od początku, zdobyli szybko bramki i prowadzili do pierwszej połowy. W drugiej połowie Kowalak pozostawił tą zwaną, tak zwaną kropkę nad i strzelając w 74 minucie ostatnią bramkę podwyższył wynik spotkania na 5-0. Rezerwy Mrągowi obecnie zajmują 8 miejsce, mają na koncie 5 punktów. Kolejne spotkanie, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to derby ze Startem Kozłowo. One będą rozegrane, powtórzę, 20 września o godzinie 13 w Mrągowie. Serdecznie wszystkich na ten mecz zapraszamy.
9: Zajrzyjmy do A-klasy. W minioną sobotę Żagiel Piecki rozegrał spotkanie z Kresowią Górową i Ławeckie. No i można powiedzieć, że Żagiel jest w szczytowej formie, bo cały czas utrzymuje fotel lidera. No i to spotkanie oczywiście nie mogło zostać bez punktów dla zespołu Spiecek.
10: Tak jak pani redaktor wspomniała, no Żagiel pnie się w górę w tabeli i jest w szczytowej formie. Oby ta forma trwała jak najdłużej. 4-0 wygrana zasłużona. Żagiel wykorzystał w tym spotkaniu wszystkie błędy gości. Było ich sporo. Tych bramek też mogło być jeszcze więcej. W całym meczu Żagiel przeważał, ale goście też mimo tego mieli trzykrotnie, byli bliscy zdobycia bramki, a po ich strzałach piłka trafiała słupek, czyli obijała słupek zespołu Spiecek. Strzelcami bramek dla Żagla Jakub Łachowski, jako pierwszy kolejne bramki zdobywali Janusz Kołodziej oraz dwukrotnie Przemysław Kuli, który jeszcze podkreślę jest w tej chwili królem strzelców, prowadzi w tabeli A-klasy tej grupy, gdzie gra Żagiel Piecki. Żagiel dalej, tak jak wspomnieliśmy, utrzymuje fotel lidera, im na koncie 15 punktów. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra 19 września o godzinie 13, a tym razem pojedzie na wyjazd do Ełku i tam rozegra mecz z Roną 03 Ełk.
9: Tego samego nie możemy powiedzieć o kolejnym zespole grającym w A-klasie, czyli o drużynie Salent Boże. Akurat Salent zamyka tabelę ligową. No i minione spotkanie, które zostało rozegrane 13 września, również nie udało się wygrać drużynie z Bożego.
10: Nie udało się wygrać, no ten mecz był taki też jak rollercoaster wyrównany, ale naprawdę ważne, że jakieś tam bramki Salent zdobył, no naprawdę szkoda, bo rozgrywali ten mecz z sąsiadami w tabeli, dalej są bez punktu, są spotkanie na własnym boisku, bo trzy kolejki pierwsze rozgrywał Salent na wyjeździe, tak więc też liczył zespół i kibice na to, że pierwsze punkty zdobędą. Zacięte to było spotkanie, obie strony stworzyły mnóstwo sytuacji strzeleckich. Do przerwy mamy cały czas remis bramkowy, 1-1, bramkę dającą wyrównanie w 33 minucie zdobywa Witold Łuński. Tak więc Salent przegrywał, a zdążył wyrównać do przerwy. W drugiej połowie inicjatywę przejmują goście i wychodzą na prowadzenie w 51 minucie spotkania. Salent w 65 minucie próbuje odrobić straty, zdobywając bramkę kontaktową, a strzelcem ponownie jest Witold Łuński. Dwie minuty później Pogoń zdobywa swoją czwartą bramkę. W doliczonym czasie gry Michał Dobrowolski zdobywa trzecią bramkę dla Salentu, minimalizując straty, ale to już na tyle, co mógł sobie pozwolić w tym spotkaniu zespół z Bożego. Salent przegrywa kolejne swoje spotkanie i tak jak pani wspomniała, zamyka tabelę A-klasy, zajmując 14 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra tym razem 20 września o godzinie 15 na wyjeździe, a przeciwnikiem będzie Wilczek Wilczkowo.
9: Na pewno wiele powodów do radości mają kibice Mrągowi. Grająca w okręgówce Mrągowia Mrągowo zdobyła na wyjeździe 5 bramek. No i to spotkanie rozegrane w miniony weekend z Wiktorią Bartoszyce skończyło się wygraną Mrągowi, więc Mrągowia ma na swoim koncie kolejne punkty.
10: No, Mrągowia, tak jak kolejny poprzedni zespół z A-klasy, czyli Żagiel Piecki, pnie się w tabeli, też jest liderem cały czas, możemy się z tego cieszyć i szczycić. Kibice na pewno są zadowoleni z wyniku każdego. Wracając do meczu z Wiktorią Bartoszyce, 1-5, Mrągowia od początku spotkania prowadziła grę. W 18 minucie do rzutu wolnego podchodzi Łukasz Kuśnierz i precyzyjnym strzałem w bliższy róg pokonuje bramkarza Wiktorii. Prowadzimy od tego momentu 1-0. Chwilę później szansę zdobycia bramki ponownie miał Łukasz Kuśnierz, ale tym razem bramkarz gospodarzy dobrze interweniuje. W 20 minucie mocno na bramkę rywali uderzył Krystian Ziarkowski, jednak bramkarz gospodarzy wybija tym razem piłkę na rzut rożny. Następnie piłka po strzale Macieja Narlocha zatrzymała się tylko na poprzeczce. W 38 minucie spotkania po dośrodkowaniu Piotra Wypnieckiego w pole karne Mateusz Barczewski strzałem podwyższa prowadzenie Mrągowi. Mamy wynik 2-0. Gospodarze odpowiedzieli mocnym strzałem, ale Adrian Orzeł pewnie tym razem interweniuje. Tuż przed przerwą Wojciech Rzęgota doszkodkowuje wprost na głowę Mateusza Barszczewskiego, jednak kapitalnie tym razem broni bramkarz Wiktorii. W drugiej połowie Mrągowia ruszyła do kolejnych ataków i w 58 minucie Łukasz Kuśnierz zagrał na prawą stronę do Krystiana Ziarkowskiego, który wbiegł w pole karne i dograł do Piotra Wypińskiego. Ten z bliska skierował piłkę do siatki, zdobywając trzecią bramkę dla żółto-czarnych. Dwie minuty później na boisku pojawił się wracający po urazie Przemysław Rybkiewicz oraz niedawno pozyskany zawodnik z Pisy Barczewo Olaf Gorczyca. Przemysław Rybkiewicz bardzo szybko wpisał się na listę strzelców i w 66 minucie po podaniu Bartosza Sobutki strzałem w dalszy róg bramki pokonuje bramkarza gospodarzy i mamy wynik 3-0. 6 minut później wykorzystał zamieszanie w polu karnym i dogranie Aleksandra Stolarczyka po raz drugi kierujący piłkę do siatki. Mamy kolejną bramkę. W końcówce po jednym z błędów w defensywie Mrągowi piłka trafiła do zawodnika z Bartoszy, z którym mocnym strzałem zdobył honorową, jak się okazuje, bramkę dla Wiktorii. Mrągowia jest obecnie liderem rozgrywek, ma na koncie 18 punktów. Kolejne swoje spotkanie Mrągowia rozegra u siebie na własnym boisku. Będzie to mecz rozegrany 19 września o godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Węgoria Węgorzewo.
9: Mrągowo całkiem dobrze sobie radzi, no i ten awans do czwartej ligi jest coraz bliżej, można powiedzieć.
10: No skład i pozyskanie teraz Olafa Gorczycy z Pisy Barczewo, bardzo dobrego zawodnika jak na ten poziom, a uważam, że też niezłego na poziom czwartoligowy, stwierdza fakt, że naprawdę zespół jest dobrze przygotowany, dobrze poukładał trener Narel tą drużynę i uważam, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc to zespół będzie grał jeszcze lepiej. Wiadomo, zdarzyć się gdzieś mogą wpadki, jak chociażby z meczem z Gwardią Szczytno, przegrana minimalna, gdzie moglibyśmy pokusić się o remis, ale nie wracajmy już do tyłu. Patrzmy, co będzie przed nami. Są kolejne spotkania też. Każdy rywal coraz bardziej będzie się, nazwijmy to po piłkarsku, napinał na nas. Będziemy mieli coraz większe obciążenia z tym związane, bo chcemy cały czas nie tracić punktu, bo z dołu tam niżej, z drugiego, trzeciego, czwartego miejsca, nawet piątego zespoły nadciągają, też zdobywają te punkty i może są trochę daleko, ale zawsze jakaś pomyłka w jakimś spotkaniu, przegrana czy remis spowoduje, że już kolejny zespół będzie bliżej nas, tak więc musimy skupić się na tym, co przed nami. Na pewno będzie to ciężki sezon. Na razie jest fajnie, wygrywamy, cieszmy się z wyników, ale też patrzmy, co przed nami i do każdego meczu podchodzimy i jeżeli chodzi o przeciwnika i o każdą drużynę z respektem, mamy po prostu chęć zdobycia pierwszego miejsca i po tym sezonie powrotu do czwartej ligi, tam gdzie jest nasze miejsce tak naprawdę.
9: Mrągowo walczy o awans, ale o awans walczy też Żagiel Piecki. Żagiel, grający obecnie w A-klasie, cały czas walczy o ten awans do ligi okręgowej.
10: Rywalizacja z poprzedniego sezonu pokazuje, że Żagiel otarł się o tą ligę okręgową. Naprawdę zespół jest fajnie poukładany, też ma kilku wartościowych zawodników. Doświadczonego Przemysława Kulinga, który w tej chwili jest liderem strzelców grupy, gdzie Żagiel gra w A-klasie. Naprawdę myślę, że Żagiel też zasługuje na to, żeby w tej okręgówce być, bo był i wcześniej kilka sezonów i dobrze się spisywał i miał też wysokie miejsce. Był też moment, że naprawdę był blisko i wysoko w tabeli, blisko pierwszego miejsca w lidze okręgowej. Jest to zespół fajnie prowadzony przez garstkę ludzi, bo mówimy tutaj o osobach, które są związane z tym klubem, które wspierają, pomagają i dzięki nim ten klub jeszcze jest w stanie coś dalej rywalizować na poziomie obecnie A-klasy, a kibicujmy, żeby awansowało do tej ligi okręgowej. Cieszmy się z tego, że poziom naszego powiatu będzie większy, jeżeli Mrągowie awansuje do czwartej ligi, a Żagle awansuje do okręgówki. Niech to zostanie, a kolejne kluby niech awansują wyżej w swoich rozgrywkach, bo wiem, że problemy ma chociażby Salem Boże, całkiem inny zespół, jeżeli chodzi o poprzedni sezon. No i Statko Złoło cały czas boryka się z tymi problemami kadrowymi, czy z wynikami. No, kibicujmy wszystkim naszym zespołom, niech tam jest, niech im się wiedzie jak najlepiej, a szczególnie tym, którzy liderują, tak jak Mrągowia czy Żagiel, wspomagajmy, niech awansują z przytupem do kolejnych lig, do wyższych lig. Niech im się wszystkim dzieje jak najlepiej.
9: Zachęcamy oczywiście do kibicowania swoim drużynom. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. I tylko przypomnę, że żółto-czarni obecnie znajdują się na pozycji lidera Ligi Okręgowej. Walczą o awans do czwartej ligi, o powrót do czwartej ligi. Mają na swoim koncie aktualnie 18 punktów.
5: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Młodzieżowy Dom Kultury jak co roku we wrześniu rusza z nowym sezonem zajęć. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Ewą Gnozą, dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie. Po wakacjach ruszają kolejne zajęcia, kolejny sezon zajęć, także już te zajęcia się rozpoczynają. Co w tym roku będzie z nowości?
13: Witam serdecznie. No oczywiście ruszamy ze stałą ofertą zajęć, ale pojawiają się też nowe zajęcia. Są to zajęcia taneczno-ruchowe z elementami jogi. Powstały nowe grupy. Po długiej przerwie wracają również zajęcia nauki gry na gitarze i ukulele z nowym nauczycielem. I od października, to jest kontynuacja, ale troszkę jakby rozszerzona, od października też po dłuższej przerwie ruszają zajęcia fotograficzne i jeśli chodzi o zajęcia teatralne, to też one są troszeczkę rozszerzone, ponieważ mamy zajęcia teatralne dla najmłodszych, ale również dla starszych, aktorsko-filmowe, na których głównym celem jest właśnie gra aktorska, styczność z kamerą, montaż i twórczość w zespole.
9: A z tych zajęć, które się powtarzają, które są od wielu lat, to co zostaje?
13: No tak, oczywiście są zajęcia plastyczne, a więc malarstwo, rysunek, grafika. Od października też ruszają zajęcia kontynuowane oczywiście z robotyki. Również dalej funkcjonuje pracownia rękodzieła. Na robotyce oczywiście jest to program, gdzie dzieci są wprowadzane do nauki oprogramowania, budują z klocków Lego, na rękodziele poznają nowatorskie techniki, przeważa tam lalkarstwo, modelowanie, tworzenie stroików, upominków, szycie na maszynie również jest, nauka wyszywania, malowanie na szkle, witraże. Również już ruszyły zajęcia małego Einsteina, na którym są doświadczenia, eksperymenty, a tak krótko można powiedzieć, że jest to nauka chemii przez zabawę. Również mamy zajęcia małego Kopernika, gdzie dzieci rozwijają logiczne myślenie, twórczość i kreatywność. Zajęcia taneczno-ruchowe, o których wspomniałam właśnie z elementami jogi jako nowość. No oczywiście dalej kontynuujemy nasze grupy hip-hopowe. W Młodzieżowym Domu Kultury na chwilę obecną funkcjonują takie grupy jak Iskierki, czyli 6-7-latki, Smyki, 8-9-latki, Hip-hopki, 9-11 lat, grupa TES Junior, 12-14 lat i grupa najstarsza TES 15-18 lat. jest również grupa freestyle przygotowana do pokazów solowych na zawodach. Grupy te występują na scenach mrągowskich, ale również uczestniczą w wielu imprezach, akcjach charytatywnych i reprezentują nasze miasto na zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, a także międzynarodowych. Mamy również zajęcia kreatywne dziecko, gdzie dzieci wykonują prace artystyczne nawiązujące do pół roku. Są to zajęcia manualne, bardzo kreatywne. Zajęcia teatralne, o których już wspomniałam. Jest również plastyka dla smyka. Są to kreatywne zajęcia dla dzieci najmłodszych. I tak jak wcześniej mówiłam, powraca właśnie gra na gitarze oraz instrumencie ukulele, z czego bardzo się cieszymy, i zajęcia fotograficzne.
9: Które z tych zajęć cieszą się największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży?
13: Znaczy, trudne pytanie, bo tak naprawdę nasze oczekiwania były mniejsze niż te, które tak naprawdę zaistniały, ponieważ zapisywaniu dzieci na zajęcia tak naprawdę w ciągu kilku dni uzbierało się nam prawie 400 osób. Oczywiście część z nich powtarza się, bo dzieci chodzą na kilka form zajęć i tak naprawdę wszystkie zajęcia cieszą się popularnością. Wiadomo, że na niektórych zajęciach jest troszkę mniej, na niektórych jest więcej. To też zależy od specyfiki pracy i rodzaju zajęć, tak? W tym roku na przykład otwiera się nowa grupa zajęć małego Einsteina, ponieważ zapisało się bardzo, bardzo dużo chętnych. Tak samo jest z zajęciami kreatywnego dziecka. Powstała nowa grupa. Zajęcia taneczne. Wiadomo, że taniec jest takim boom w dzisiejszych czasach i zajęcia taneczne i wszelkie jego formy, ponieważ mamy dużo form w naszym mieście, cieszą się ogromnym zainteresowaniem i tych dzieci zapisuje się naprawdę ogrom. Bardzo to nas cieszy, tak? No bo myślę, że nie tylko taniec, ale każda forma zajęć jest nie tylko rozwijaniem zainteresowań i zdolności, ale jest też bardzo fajną terapią i w dobie dzisiejszych czasów też takim przystankiem dla dzieci, gdzie nie tylko tworzymy, ale uczymy się przede wszystkim być dobrym człowiekiem, radzić sobie z tym, co nas otacza i jakby poznawać swoje ja i odważnie iść w tą przyszłość i rozwijać się, bo czasy mamy takie, jakie mamy.
9: Dzieci potrzebują takich zajęć dodatkowych?
13: Oczywiście, że tak. Bardzo potrzebują.
9: Teraz bardziej niż kiedyś?
13: No właśnie, mamy więcej dzieci jeszcze niż rok temu. Myślę, że to jest też... mam nadzieję przynajmniej, że to jest też jakby... to, że dążymy do tego, żeby dzieci wylogować z internetu, tak, że ciągle mówi się o tym. A więc dzieci poszukują i to bardzo, bardzo cieszy rozwoju swoich zainteresowań. Przecież takie mają nie w świecie wirtualnym, ale właśnie w kontaktach z rówieśnikami na zajęciach. Dzieci zapisują się nie tylko na jedne zajęcia. Próbują swoich sił w wielu pracowniach. Chodzą też przecież na zajęcia poza Młodzieżowym Domem Kultury i czasami naprawdę bardzo ciężko jest dopasować ten grafik, aby dziecko mogło uczestniczyć we wszystkich zajęciach. A więc no, ja bardzo się cieszę. Gdy zobaczyłam pełne listy, prawie pełne, bo jeszcze nabór trwa do grup w naszych pracowniach, to cieszy mnie nie tylko jako dyrektora, ale jako człowieka, jako nauczyciela, no bo to jest taki dobry znak, że nasze dzieci chcą się rozwijać, tak? Chcą być w grupie i ten nasz dom jest po prostu ich domem bardzo potrzebnym.
9: Ile lat mają podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury? Dla dzieci w jakim wieku to jest?
13: To znaczy, zgodnie z naszym statutem, nasza placówka przyjmuje już dzieci w wieku przedszkolnym, tak? A więc od najmłodszych po dzieci i młodzież starszą. Najstarszy uczestnik to są dzieci już dorosłe, mające 18 lat, tak?
9: Czyli dzieci i młodzież.
13: Tak, dzieci od najmłodszych do tych najstarszych, tak?
9: Co daje udział w tych zajęciach?
13: Znaczy, ja myślę, że nie tylko to, że dziecko może nawiązywać nowe przyjaźnie i jakby ten rozwój społeczny jest tutaj tak bardzo ważny, ale mają też możliwości większe, bo udostępniamy im możliwość udziału w wielu konkursach, które sami organizujemy lub też bierzemy udział w zawodach tanecznych, przeglądach. Mamy taki stały też kalendarz naszych imprez. Oprócz tego, że dzieci chodzą na zajęcia, biorą również udział w takich bardzo istotnych dla nas kwestiach w pracy, czyli integracyjnych warsztatach z rodzicami, gdzie rodzic ma możliwość poznania pasji swojego dziecka i razem z nim współtworzyć. I myślę, że to ma ogromny wymiar wychowawczy, rozwojowy. Również ta pomoc charytatywna, czyli udział w różnych akcjach, tak, gdzie dzieci są uczulone właśnie na to, co jest dobre, na to, że fajnie jest czasem komuś pomóc i że wystarczy czasem po prostu być albo właśnie zaprezentować swoje umiejętności czy wykonać jakąś pracę. Ale myślę, że najważniejsza to jest ta przynależność taka. One naprawdę bez względu na to, gdzie jesteśmy, traktują Młodzieżowy Dom Kultury jako dom. I często słyszę właśnie nie tylko na tańcach, że to jest po prostu rodzinka. I myślę, że to jest słowo, które najlepiej opisuje tak tą atmosferę, która u nas jest.
9: No dom, jak sama nazwa wskazuje. Domy. Najbliższe wydarzenia, w których biorą udział podopieczni MDK-u.
13: No tak, no zgodnie z planem, takim najbliższym wydarzeniem to będą właśnie integracyjne warsztaty z dziećmi, ich rodzicami, rodzinami. Dary jesieni, tak, bo już mamy jesień prawie. Potem kolejnym już takim większym wydarzeniem będzie ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej, który przypada na miesiąc listopad. Mamy też, przygotowujemy się też takiego udziału w projekcie ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny, ale to jeszcze jest jakby w trakcie opracowywania. A potem po kolei będą kolejne warsztaty świąteczne i cały kalendarz, wachlarz naszych imprez, konkursów dla dzieci, które zaplanowaliśmy na ten rok.
9: Mhm. No i oczywiście też te sztampowe wydarzenia organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury, czyli Być dla Innych i tak, transformacje taneczne.
13: Znaczy
9: innymi.
13: Tak, no myślę, że no, warto tu wymienić tak, poza warsztatami, tymi wszystkimi konkursami takimi wewnętrznymi, no to będzie też już niebawem nabór do konkursu powiatowego Zabawka ze Skrawka. Organizowany jest też przez nas wcześniej wspomniany Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Z takich większych wydarzeń to tak, mamy Dzień przed Niedzielą Palmową, tak już wybiegam daleko w przyszłość, przed Wielkanocą, naszą wspaniałą akcję, integracyjną akcję charytatywną Być dla Innych i w tym roku obchodzimy 25-lecie akcji i bardzo to cieszy. Mam nadzieję, że to będzie magiczne wydarzenie. Potem z takich jeszcze też większych jest są Mazurskie Transformacje Taneczne, które oczywiście organizujemy razem z Mrągowskim Centrum Kultury. No i te mniejsze konkursy, tak, powiatowe, wojewódzkie, które, bo też mamy taki fajny nowy konkurs Polska Biało-Czerwoni, również konkurs Mrągowo Moje Miasto, z takich tych artystycznych. Przymierzamy się też do konkursu fotograficznego i do takich, to na pewno się odbędzie, bo będziemy nad tym pracować, takich rodzinnych sesji fotograficznych oraz takich okazjonalnych sesji fotograficznych dla naszych dzieci, typu święta, jakieś wydarzenia, ferie i tak dalej.
9: Do kiedy trwają zapisy? Do kiedy trwa nabór?
13: Zapisy jeszcze trwają. Na niektórych w niektórych pracowniach już jakby nie ma miejsc, ale powiem tak, rotacja ciągle trwa, bowiem wrzesień jest takim miesiącem, kiedy są też zmiany planów zajęć w szkole, planów lekcji. Nie zawsze też możemy dopasować godziny zajęć do możliwości wszystkich dzieci, no bo chodzą też na inne zajęcia, a więc bardzo często te miejsca się zwalniają w tych pracowniach, gdzie już jest komplet na chwilę obecną, a więc warto dowiadywać się, zapisywać dzieci na nasze zajęcia, bowiem wiele razy bywało tak, że dzieci zostawały przyjmowane pod koniec września, czy na początku października, pod koniec nawet października. Poza tym no, te pierwsze zajęcia są też taką weryfikacją. Dzieci, które już chodziły, no to wiadomo, że będą chodzić, ale nowe dzieci próbują odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, zobaczyć, czy to jest właśnie to, co chce robić. Czasami się przepisują na inne zajęcia, a więc jak najbardziej Młodzieżowy Dom Kultury jest ciągle otwarty na nabór.
9: W jaki sposób można się zgłaszać? Dzwonić, przyjść?
13: My mieścimy się w szkole podstawowej numer 4 na osiedlu Mazurskim. Nasz sekretariat mieści się w Bryle G na pierwszym piętrze. Jest to pokój 101. Tam można uzyskać informacje u nauczycieli prowadzących. Zajęcia odbywają się po południu lub w sekretariacie, tak, albo pod numerem telefonu Młodzieżowego Domu Kultury.
9: Także ja serdecznie dziękuję. O MDK-u opowiadała Ewa Gnoza, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.
13: Dziękuję. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
15: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: godziną będziecie coraz mocniej odczuwać skutki porannego ruchu w Mrągowie. Głównie chodzi o centrum miasta. Warszawska i Roosevelta, tutaj może być najtłoczniej. W tyle nie pozostaje także Królewiecka i okolice Placu Kali. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte.
1: Czujecie, że już jest jakoś tak bardziej z górki? Środek tygodnia, środek miesiąca, no i tak jakby w środku zamieszania też jesteśmy. No to podkręcamy tempo, żeby dobrze poszło. Waldek Darłak, dzień dobry, hej. W pół do siódmej.

Illegal Millennium, Don't Want Your Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj w środę. No i jak tam wasza forma? Czy to trudne pytanie? Czy na tak postawione odpowiadacie od razu? No po prostu super, ale zawsze mogłoby być lepiej. Jak tak? To ja mam coś dla was. Melo Torba czeka. Przyda się wam na pewno w tym sezonie. Dużo do niej zabierzecie, zapakujecie. Na pewno warto mieć taką torbę Melo Radia. Nigdzie nie kupicie, za to możecie dostać u nas. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. No i 3 poranne szoty też mam dla was. Czekam już teraz, kto zgarnie torbę. Dzwońcie 321-321-777. To jest odpowiedni moment na pierwszy telefon dzisiaj do Melo.

0: Thomas Gray i Heaven w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to jest Michał. Siemanko, Michał.
1: Heja.
0: Heja. A co ty jesteś, jakiś taki zaskoczony tym, że ja mówię do ciebie hej?
1: Nie bardzo. Cieszę się, że odebrałeś.
0: To dobrze. No taki zwyczaj mam, wiesz, jak ludzie dzwonią, to ja odbieram, nawet to lubię, powiem ci. Michał, co tam przed tobą dzisiaj? Środa jakaś wymagająca, czy spoko dzień się zapowiada?
1: Dzień przede mną całkiem spoko, jadę na pracy, potem umówiliśmy się z koleżanką na kawę, a popołudniem na rower.
0: Ale ty masz tę środę rozpisaną z koleżanką na kawę, potem na rower, a potem... A dobra, dobra, to nie pytam. Słuchaj, ale wiesz co, to ja powiem ci, jaki plan mam na ciebie teraz. Trzy szybkie pytania, po których koleżanka będzie wiedzieć o tobie więcej. Startujemy, możemy?
1: Dawaj.
0: Dobra, lecimy. Dynia czy pomidor?
1: Pomidor.
0: Włosy spięte czy rozpuszczone?
1: Rozpuszczone.
0: Zakupy codziennie czy raz w tygodniu?
1: Raz w tygodniu.
0: Dodatkowe pytanie. Samemu czy w towarzystwie?
1: Oczywiście, że w towarzystwie.
0: A, dobrze. Dobrze przygotowany dzisiaj na to spotkanie z koleżanką. Zaryzykujemy i pozdrowimy ją z samego rana. Jak ma na imię?
1: Magdalena.
0: Magdalena, jak poważnie zabrzmiało. Dobra, okej, okay. Michał pozdrawia Magdę. Magdaleno, miłego dnia tobie też życzymy, a dla Michała melotorba. Już pakujemy i wysyłamy. Trzymaj się, Michał, fajnego dnia. Trzy szoty w melo. A u was jak tam środa się zapowiada? 321-321-777. Można się pochwalić jakimiś wyjątkowymi planami. Jak to dzisiaj u was środa będzie wyglądać i co takiego zrobicie, że cały świat o was usłyszy? Dajcie znać, czekamy w melo. I podkręcamy tempo za 13.07.

0: Nota w sam raz dla tych, którzy w biegu od samego rana, czyli chyba w zasadzie dla wszystkich. All the move w Melo, tak podkręcamy tempo i tak gramy dla was dzisiaj od samego rana w środę. 16 dzień września mamy. I już za 7 minut 7 w Melo.
1: A już o 7 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max dla was. I tak zagramy wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać.
1: Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Go, junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
16: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
17: Po reklamie. Pogoda.
18: Bardzo delikatne słońce, mrągowo się budzi na termometrach 11 stopni i faktycznie tego wspomnianego słońca może być dziś całkiem sporo. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że szare chmury też na tym niebie mogą zagościć, ale tylko na chwilę. Tych deszczowych chmur raczej dzisiaj nie będzie, ale za to momentami może bardzo intensywnie powiać.
19: Jest już prawie siódma. Newsy Mel Radia, Marcin Sikora.

Ania Dąbrowska i Gromie. W Melo Radio od samego rana podkręcamy tempo. Mamy 12 minut po godzinie 7. Mamy też środę, dzisiaj 16 dzień września. No i jak zwykle o tej porze to mamy do was pytanie, na które wiem, że odpowiedź znacie najlepszą tylko wy. Uwaga! Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co? Jak myślicie? Wow. Co powiedzieć, żeby załatwić prawie wszystko? Mocne. Dajcie znać, jak zawsze czekamy na wasze głosówki. Wiem, że jesteście w tym niezastąpieni. Wbijajcie na meloradio.pl. Tam na dole słuchaweczka, wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, wysłać, a później za najlepsze zgarnąć fajny Melo Merch. Czekamy na głosówki. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko?

0: Bad Don Diablo w Melo. 18 minut po godzinie 7 już mamy i mamy pytanie dzisiaj do was. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co powiedzieć? Jaki tekst, żeby załatwić prawie wszystko? Czekamy na wasze głosówki, wasze propozycje na meloradio.pl. Wbijacie tam na dole słuchawkę, wystarczy kliknąć i wysłać głosówkę, co wam przychodzi na myśl. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko? A słuchajcie tej historii. Ponad 100 osób przyszło na plażę w San Francisco, żeby wspólnie pokrzyczeć na ocean i w ten sposób wyrzucić z siebie nerwy i frustrację.
1: No. Ale dlaczego na ocean? Ten ocean teraz czuje się z tym źle.
0: No. Ocean nic nie mówił, że mu się nie podobało, za to ludzie sobie krzyczeli.
1: Poczekaj na tsunami.
0: No, przy okazji urządzili też konkurs wydzierania się. Oceniana oczywiście głośność, ale także długość i styl. No sorry, że się uśmiecham, ale oczywiście wygrała kobieta, której krzyk miał aż 122 decybele. I słuchajcie tego, uwaga, w nagrodę dostała megafon. Nie zgadniecie, no.
1: Ciekawe po co.
0: Megafon. Gdybyście chcieli też wyrzucić z siebie frustrację, to się nie przejmujcie, że nie macie blisko oceanu. W aucie ten sposób też działa, sprawdziłem.

0: Best Buy Music Sound w Melo Radio. Tak, właśnie od rana podkręcamy tempo i od rana pytamy was, jaki znacie tekst, jakie zdanko, którym można załatwić prawie wszystko. Uwaga, lecimy. Wasze propozycje. Przecież nikt tego nie sprawdza. A jakby tak tym razem zrobić wyjątek? Albo na przykład, znam tu właściciela. No i klasyczek oczywiście, a co ja będę z tego miał? Dogadamy się, mam gotówkę, szef powiedział, że mogę. Twoje propo?
1: Można wszystko praktycznie załatwić jednym określeniem. Ile mnie to kosztuje? Pozdrawiam, Sławek.
0: No wiadomo, Sławek, wiadomo. A twoja opcja?
2: No to już chyba klasy. Słuchaj, co ty nie załatwisz?
0: No właśnie, czekamy na głosówkę. No ty nie nagrasz na meloradio.pl. Czekamy na ciebie.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo. Jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit. 25 kg. Tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrzy i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów, Warszawy 10.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.

0: Calvin Harris i John Newman i Blame w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pytamy, jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko. Sporo waszych propozycji. Na przykład, powiedzieli mi, żebym powołał się na pana.
1: Uwaga. Ostro.
0: To tylko na 5 minut. Mam dla ciebie prezent. Oto też po bandzie. Spokojnie wszystko załatwione, albo na koszt firmy. Mama pozwoliła i uwaga, mój klasyk ulubiony, będzie pan zadowolony. A twoje propo?
2: Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, ale na cuda trzeba poczekać.
0: Rozumiem.
3: Zobaczymy. Będziesz coś chciał.
0: Aha. I konkret?
4: Ile? Ile za to?
0: No tak, no.
5: Siemanko, Melo Radio. Zdanie, które załatwia prawie wszystko. Jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc.
0: A, podstępnie bym powiedział.
1: Bardzo.
0: No i uwaga, jeszcze twoja propozycja. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko?
6: Siara. I wszystko jasne.

0: Robin Schulz prosto z 30 Meloradia, na którą głosujecie oczywiście na meloradio.pl. Już za 8 minut będzie 8, za chwilę będą newsy.
1: A w nich o tym, że nowe kary dla kierowców źle przejeżdżających przez przejazdy kolejowe być może pojawią się już jesienią.
0: Posłuchajcie koniecznie w Melo, będzie też prognoza pogody.
2: A już o 8 zagramy.
0: No i ten numer też będzie, Magnetic i Bauza. I tak super zagramy wam punktualnie o 8.
2: Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: centrum. Właśnie tutaj będzie najtłoczniej. Warszawska, Kirii Skłodowskiej i okolice Królewieckiej. Tutaj możecie stracić kilka minut, więc jeżeli bardzo Wam się śpieszy, to szukajcie alternatywnych tras. O tej porze noga z gazu także w okolicy szkół i przedszkoli. Prawie 12 stopni wskazują termometry w Mrągowie. Poranek zapowiada się całkiem przyjemny, a to wszystko za sprawą słońca, którego dzisiaj może być całkiem sporo. Oczywiście nie zapominajmy o momentami szarych chmurach. Tych deszczowych raczej nie zobaczymy. Można więc z powodzeniem zaplanować sobie popołudniowy spacer, bo nieco później termometry mogą wskazać ponad 20 stopni.
1: Jest prawie 8:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: W pobliżu bazy lotniczej w Niemczech znaleziono szczątki rozbitego drona, pisze o tym dziennik Bild. Nie wiadomo na razie, czyja to maszyna. Być może jeszcze jesienią wejdą w życie nowe kary dla kierowców, to dla tych, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt zmian, wśród nich utrata prawa jazdy na 3 miesiące za zlekceważenie czerwonego światła i zamykającego się szlabanu, mówi premier Donald Tusk.
3: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
2: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach. Teraz Włochy, lotnisko w Katanii ponownie jest otwarte. Przez prawie 2 dni jego działanie paraliżowała aktywność wulkanu Etna. Smartfony mogą służyć do zdalnych badań przesiewowych w kierunku zaćmy i innych schorzeń oczu. Potwierdziły to najnowsze badania naukowców.
1: Wasze smartfony trzymajcie blisko, bo na pewno Wam się przydadzą w naszej zabawie. Ostatnie słowo, które rusza już niedługo, ale wcześniej to my ruszamy z tą energetyczną muzą. Bauza i Magnetic w Melo, już 8:00.

Mousy Nanny Joe, Cleo, Underneath the Blue w Melo Radio. Tak gramy i tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy środę i dziś mamy kolejną okazję w tym tygodniu, żebyście wzięli udział w naszej nowej zabawie. Żeby to zrobić, trzeba dzwonić już teraz pod 321-321-777. To jest wasz moment, wasza szansa i okazja na to, żeby zgarnąć merch od Melo. Są fajne skiety, Melo torby też przygotowane. Czekam na was. 321-321-777. Zabawa, ostatnie słowo w tej zabawie wygrywa ten, kto powie więcej słów z kategorii, którą podam wam już niedługo. Czekam na dwie osoby.

0: Sobalej, całe lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest już 17 minut po godzinie 8 i korzystamy z ostatnich dni tego lata. Słuchajcie, i to tak naprawdę mocno, no i w wersji na gorąco.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem z nami Kasia teraz. Cześć, Kasia.
2: Cześć.
0: Cześć. Kasia nie odpuszcza, jeśli chodzi o lato, bo dopiero urlop, wakacje i wyjazd jakiś fajny przed Kasią. Super, Kaśka, zazdrościmy, tak ci powiem szczerze. I jest Adrian też. Siema, Adrian.
3: No, siemanko, witam wszystkich
0: siemanko.
3: Na antenie.
0: Siemanko, siemanko. Wszyscy witają Adriana na antenie. Adrian, jak sami słyszycie, w formie chłopak, bo on formę też ćwiczy, niekoniecznie na lato, ale na lata po prostu. Słuchajcie, zabawa, ostatnie słowo. Teraz najważniejsze szczegóły. Za chwilę dowiecie się, z jakiej kategorii słowa trzeba będzie mówić na antenie. Zacznie Adrian. Adrian, literka A na początku, wiadomo, on zaczyna w takim razie. I jak powiem start, to trzeba powiedzieć jakieś słowo. Potem swoje słowo mówi Kasia, potem Adrian, potem Kasia. Mówicie na zmianę, okej? Okay? Pamiętajcie o tym, że na wszystko macie 20 sekund. Kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia. Kto mniej, melotorbę. Pamiętajcie o tym, że słowa podajecie na zmianę. Zacznie Adrian po tym, jak powiem start. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak.
3: Tak.
0: Dobra, no to uwaga, koncentracja, kategoria dzisiaj to dzikie zwierzęta. Dzikie zwierzęta. Adrian, start.
3: Jeleń.
2: Łoś.
3: Niedźwiedź.
2: Dzik.
3: Ryś.
2: Czarna.
0: Szybciej.
2: Bobr.
0: Adrian. Adrian. Adrian się zamyślił za mocno. Trzy sekundki minęły. I co? I Kaśka wykorzystała sytuację, wrzucając ostatnią swoją propozycję. Czy ja słyszałem, że to był bóbr?
2: Tak.
0: Dobra, na bobra poszło. Kaśka, 4 punkty na twoim koncie. Adrian, 3 słowa, więc wygrywa Kasia dzisiaj i zgarnia.
4: Brawo.
0: Meloradia. Kaśka, mogłabyś
4: zrobić jeszcze raz?
0: Dzika radość.
2: No
0: bo... Tak jest!
4: Brawo.
0: Takie rzeczy się dzieją, słuchajcie.
2: Ja mam tu widownię w pokoju, żebyś ty widział.
0: Widownio, czy możecie dać znać i głośny doping jeszcze dla Kaśki? Słuchajcie, miłego dnia tam. No. Las bobrów normalnie, no.
2: No.
0: Dobra ekipa. Adrian, pozdrowienia
2: bardzo
0: dla ciebie też. Proszę się nie przejmować, bo melotorbę też ci pakujemy i wysyłamy. Słuchajcie.
3: Okej.
0: Okay. Korzystajcie ze środy. Dziko was pozdrawiamy.

0: Maxwell i Whatever Turns You On w Melo Radio. No jak dzisiaj tak wypadło, że to wy akurat powinniście się wykazać, to my odpowiednio wspomożemy energetyczną muzą, której u nas jak zawsze w Melo nie brakuje. Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Na zegarach mamy już prawie w 8:30. Lilywood już za chwilę, potem także Elok i Jennifer Lopez w Melo.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w środę od rana. Słuchajcie, no wakacje za nami, zostało tylko kilka dni lata i właśnie teraz pojawił się w necie ranking najszczęśliwszych miejsc dla turystów. Stworzono go na podstawie ponad miliona opinii zamieszczonych przez różnych ludzi w internecie. Brano pod uwagę przede wszystkim to, jak turyści opisywali swoje wrażenia z pobytu w konkretnym miejscu, no i gdzie czuli się po prostu szczęśliwi.
1: No i gdzie?
0: I tak wyszło, i tak, słuchaj, wyszło, teraz sobie zapisz, że najszczęśliwsze miejsce na wakacje to meksykański kurort Tulum, trochę daleko. Wysoko znalazło się też Las Vegas w Stanach. Dobrze oceniane były też wakacje w Turcji oraz w Brazylii, w Rio zwłaszcza. W Europie najlepsze oceny zgarniały Włochy i Grecja. Jak szaleć, to szaleć. Ale uwaga, jest też polski akcent, bo na siódmym miejscu znalazł się Gdańsk, czyli trochę bliżej.
1: Całkiem fajne miasto.
0: No, a ja wam powiem, że w każdym miejscu można się poczuć naprawdę szczęśliwym, jak się człowiek nagle dowie, że dostał jeszcze kilka dni urlopu i wolnego.

zamieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Ward Away, Griffin w Melo i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio dla was i z takimi numerami to można wszystko. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich ostrzeżenie dla tych, którzy podróżują przez województwo śląskie pociągiem, są utrudnienia.
0: Koniecznie posłuchajcie o tym już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dla was w środę rano.
2: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas.
0: i Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70%.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie.
2: Na mrągowskich drogach powinno być już spokojnie, ale jeszcze nie o tej godzinie. Jeszcze chwila, kierowcy. I jeszcze trochę cierpliwości. Przyda wam się na Warszawskiej, Wojska Polskiego i oczywiście na Królewieckiej. Kilka minut można jeszcze stracić na Kolejowej i Kiri Skłodowskiej. Lepiej omijać te ulice. Słonecznie i przyjemnie, właśnie taka aura teraz panuje w Mrągowie. Wygląda na to, że szykuje nam się bardzo pogodny dzień i bardzo ciepły, bo termometry mogą wskazać ponad 20 stopni. Tylko wiatr momentami może być trochę mocniejszy. Przeszkodą mogą być także delikatne szare chmury, ale co ważne, deszczu z nich raczej dziś nie będzie.
3: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
4: Są duże utrudnienia w ruchu pociągów w województwie śląskim. To w związku z awarią urządzeń sterowania ruchem w Katowicach i okolicach. Jest wzajemne honorowanie biletów także w komunikacji miejskiej. Rząd znów przyjął podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeszcze w tym tygodniu ma zająć się nim Sejm. Jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie program CPN, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
4: Orlen w pierwszym półroczu tego roku miał zarobić prawie 16 miliardów złotych. OpenAI, Anthropic i Google będą działać wspólnie. To w obszarze bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Chcą stworzenia organu kontrolnego. Jan III Sobieski na stałe w Parlamencie Europejskim. Wczoraj nadano jego imię jednej z sal w Strasburgu.
3: A w tę środę to wy od rana rządzicie i czujcie się po królewsku. Tak was podejmujemy najbardziej energetyczną muzą. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Derwak, siemano, jest 9:00.

noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Tiesto, 12 minut po 9:00, to jest właśnie Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a dzisiaj wylądowaliśmy razem w środę. Słuchajcie, jak macie już dość tego całego zamieszania wokół was, to ja to rozumiem, tak? No to jest opcja zmiany otoczenia, na totalnie tak? Inne, no. I za chwilę więcej będzie o tej oryginalnej propozycji, ale wcześniej Lil Oxy, Lawinia w Melo.

0: If I Lose Myself, One Republic, a Less of Melo. Uwaga, uwaga, poszukiwani są ludzie do zamieszkania na prawie bezludnej tropikalnej wyspie, słuchajcie. No, teren leży blisko Australii, no trochę daleko od nas, blisko Australii, ale uwaga, zamieszkany jest aktualnie tylko przez dwie osoby. Organizacja, która zarządza tą wyspą, szuka kolejnych ludzi, którzy chcieliby się tam przeprowadzić i po prostu pomieszkać. Nie jest to oferta pracy, w której leży się, wiecie, na hamaku i patrzy na ocean i wysyła do internetu swoje przemyślenia. Chodzi o pewne wyzwanie. Mają być to ludzie samodzielni i praktyczni, którzy, krótko mówiąc, poradzą sobie z codziennym życiem w takim miejscu, dadzą sobie radę i udowodnią, że to jest właśnie oferta dla nich.
1: Ja się zastanawiam, skoro mieszkają tam tylko dwie osoby już i nikt nie chce z nimi zamieszkać, to może są po prostu słabymi sąsiadami, nie?
0: Tak sobie myślę, że coś w tym podchwytliwego jest i pewnie gdzieś jest jakiś haczyk, chociaż jak zacząłem od pieniędzy, to muszę wam powiedzieć, że czynszu się nie płaci, zakwaterowanie super. Na miejscu jest zapewnione, pogoda też. W zamian trzeba zajmować się ogrodem, zwierzętami i drobnymi naprawami.
1: To mogę.
0: Słuchaj, jakby cię jutro w pracy nie było, to wiem, gdzie cię szukać.

0: Neptun jaka What If w Melo Radio. Podkręcamy tempo takimi dźwiękami, takim brzmieniem i taką energetyczną muzą dla was od rana. No i można powiedzieć, że wyczesaną środę mamy, dlatego że dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera. Także wiecie, obczajcie swój look, zawsze coś tam można poprawić, chociaż z drugiej strony przecież jest idolo, także. James Hype już za chwilę i Sam Harper w Melo.
1: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: W sklepie Nrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a do tego mnóstwo cenowych hitów. Pilarka łańcuchowa spalinowa Horks 1,9 kW za 279 zł, taniej o 120 zł. Suszarka do owoców i grzybów za 59,99, taniej o 20 zł. Więcej hitów cenowych w Mrówce Mrągowo przy ulicy Olsztyńskiej 11.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Dajcie sobie szansę na zatańczenie, na przykład z radości, ale z radości też można krzyknąć, uśmiechnąć się, podskoczyć. Wiele rzeczy można z radości zrobić. Zaraz po tym, gdy się człowiek dowiaduje, że zgarnia szybką kasę od Meloradia. Można też po prostu od razu ją z radości wydać.
1: No, można.
0: Taka opcja jest u nas, słuchajcie. Bo jak do was zadzwonimy, jak zgarniacie szybką kasę, to macie ją u siebie do wypłacenia od zaraz. Więc już teraz wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdą te pieniądze, na co wydacie, albo krótko mówiąc po prostu na co przepuścicie tak od ręki, od razu. Jeszcze dzisiaj 200 do zgarnięcia, wbijajcie na meloradio.pl i dołączcie do tej zabawy. Szybka kasa jeszcze dziś na pewno trafi do kogoś.

0: Maya Oma i Chris Cross Amsterdam i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio, jaki mamy dla was. Adi przywita was już za chwilę, najlepiej jak potrafi, a ja zrobię to jutro z samego rana. Budzimy się znów od w pół do siódmej. Waldek Darłak, dzięki za dziś.
1: A już o dziesiątej zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Mamy też dla was najświeższą prognozę pogody i newsy. Sprawdźcie w Melo Radio już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W sklepie PSB Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a z aplikacją kupisz jeszcze taniej. Szpadel Solid firmy Fiskars za 59,99 zł z aplikacją zyskujesz 10 zł. Farba jedynka śnieżnobiała, opakowanie 10 litrów za 44,99 zł z aplikacją zyskujesz 5 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka, Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
8: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
16: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
0: Po reklamie.

0: Rąkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Trafik.
1: W tej porze przez Mrągowo przejdziecie raczej bez większych problemów, ale jeszcze nie zaszkodzi trochę czujności w centrum miasta, zwłaszcza na ulicy Warszawskiej. Nie rozpędzajcie się na Wojska Polskiego, tutaj jeszcze momentami mogą występować delikatne utrudnienia. Na większy ruch przygotujcie się poza Mrągowem. Taka ta pogoda dzisiaj straszna. Patrzcie w niebo, bo może was dzisiaj pozytywnie zaskoczyć to, co tam zobaczycie, a mowa o sporej dawce słońca. Oczywiście szare chmury momentami też się pojawią, ale będzie ich dużo mniej niż wczoraj, na termometrach 17 stopni, a w ciągu dnia czeka nas jeszcze ponad 20. Zdecydowanie cieplej będzie w drugiej połówce dnia.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Mieszkańcy, na początek ważna informacja dla was. Do końca września potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej. Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na przykład w Urzędzie Miejskim. Na nie musicie być czujni przez wszystkie miesiące. Policjanci proszą kierowców o ostrożność w okolicach lasów, łąk i pól. Dzikie zwierzęta chętnie wychodzą na drogi. Teraz przyda się jeszcze większa uwaga, bo jelenie mają rykowisko, a łosie bukowisko.
2: Zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną, dostosujmy prędkość do warunków ruchu i zachowajmy szczególną czujność, zwłaszcza o świcie i po zmroku.
1: Do kierowców apelował aspirant Rafał Syczew z mrągowskiej policji. A my apelujemy o dzielenie się tym, co najlepsze. Jutro w Mrągowie rusza kolejna akcja poboru krwi. Specjalny krwiobus stanie pod Mrągowskim Centrum Kultury już o 8.30.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
3: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
5: No siemano, w środę, mały piątek. Słuchajcie, do weekendu już jest naprawdę niedaleko. A skoro środa, no to też czas na to, żeby podkręcić tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, ja jestem Adi i serdecznie zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem,

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Soku i pogwarzymy w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo z Wojtkiem Sokołem. A dzisiaj mamy 16 dzień września. Chciałem powiedzieć sierpnia przez chwilę, ale niestety już wrzesień, wakacje już za nami. No i kalendarz świąt nietypowych jak zawsze dowozi coś naprawdę giga fajnego. Dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera. Myślę, że tutaj też możemy to trochę podciągnąć i pod barberów, no bo generalnie osoby, które dbają o nasze włosy, powinny być razem, dbać o siebie, lubić się i w ogóle trzymajcie ode mnie najlepsze życzonka, żebyście zawsze byli tacy uśmiechnięci i zawsze, ale to zawsze najlepsze ploty są u fryzjerów i barberów. To tak tylko mówię. Kto dawno nie był, zróbcie coś ze sobą, ogarnijcie swoje włosy i bądźcie piękni. Anyma Hypnotized. Wasze włosy będą hypnotizing.

Sony Podera, czyli nasz ziomek, którego bardzo blisko poznaliśmy podczas Sunrise Festival. Pięknie to gra. Say Something i 27 minut po godzinie 10. Dobrze, że jesteście, no bo my dbamy za każdym razem o to, żebyście wyczuli się dobrze, żebyście mieli piękną środę. Środa to dzień prania, tylko chciałem przypomnieć. Ktoś może nie pamiętał, to akurat macie już Kind Be Remindera. A w tej godzinie jeszcze Swedish House Mafia i Happiness Is So Sad. Tak trochę poetycko, romantycznie, ale też i energetycznie. Bądźcie blisko.

0: Top Stereo 9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: zawsze na plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Od 30 lat.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Young Losia. I Jonathan, Noc Aniołów i 18 minut do godziny 11. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio i przypominam, że warto skorzystać z okazji i to takiej, wydaje mi się, że naprawdę fajnej i solidnej. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i tam już w tym momencie czeka szybka kasa, no bo 200, a nawet i 500 złotych jest cały czas do zdobycia. I to w zasadzie za to, że napiszecie nam, co byście z tym sianem zrobili. Także no, guys, to jest bardzo proste, to jest mega łatwe, fajne i przyjemne. I co by nie mówisz, też pożyteczne. We'll be right back.

0: przyznacie, że to buja, zwłaszcza o tej porze. Silva Bumpa on tonight w Melo Radio. A w nocy może się faktycznie dużo różnych rzeczy wydarzyć. Trzymam za was kciuki, jeżeli macie jakieś ambitne plany. Słuchajcie Melo Radia i za dosłownie moment najnowsze newsy, w których będziemy informować o tym, co w kraju i na świecie, ale też sprawdzimy, co w pogodzie. No bo słońce jakieś ci pokazało.
1: A już o 11 zagramy.
0: No właśnie, będzie Shimza i Fire Fire.

0: Przed emisją tego utworu należy pamiętać, że może być bardzo gorąco.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Wbijaj na

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers, Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
6: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
22: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Meloration Bronkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Pogoda.
1: Prawie 18 stopni wskazują nam teraz termometry w Mrągowie, a w ciągu dnia spodziewajmy się jeszcze kilku stopni więcej. Taka przyjemna aura jest o tej porze. I słonecznie, to jest najważniejsze. Dużo słońca nas dzisiaj czeka. Oczywiście z przelotnymi szarymi chmurami, ale jeżeli macie tylko chwilę, to wykorzystajcie dobrze tę pogodę. Popołudniowy spacer, a może spacer właśnie teraz, to na pewno dobry pomysł.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców. Utrudnienia na ulicy Olsztyńskiej w Mrągowie. Sygnalizacja świetlna przy przejeździe kolejowym na ulicy Olsztyńskiej jest wyłączona z powodu robót drogowych. Chodzi o malowanie pasów. Kierowców prosi się o zachowanie ostrożności. Te prace dobiegły końca. Po 5 miesiącach prac konserwatorskich ze ściany frontowej kościoła świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mrągowie zniknęły rusztowania, a to oznacza, że kogut wrócił na szczyt wieży. A w następnych miesiącach mają ruszyć kolejne prace, między innymi zabezpieczenia konstrukcji wieży przed wilgocią. Z Mrągowa przenosimy się do Kozłowa, gdzie już niebawem czekają Was Mistrzostwa Polski Drwali. Na imprezę zaprasza Anna Wiszniewska z Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.
2: Najlepiej przyjść, przekonać się, zobaczyć jak to wygląda. To będą rozgrywki zawodników pilarzy, różne konkurencje.
1: Mistrzostwa Polski Drwali ruszają 19 września w Kozłowie.
3: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Maracin Sikora, zapraszam. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiSu Michał W. z zarzutem według śledczych przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny. Miał to zrobić w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić poradę infekcyjną. Pielęgniarki mogłyby przepisać lek na grypę i skierować na wybrane badania. Policja w Indiach prowadzi śledztwo w sprawie ponad 500 tysięcy fałszywych kont Gmail. Wysłano z nich do urzędów m.in. fałszywe ostrzeżenia o podłożeniu bomb. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Jeśli nie będzie opadów, mogą to być niebezpieczne warunki, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: Taka atmosferyczna suszarka na pewno w wielu miejscach w lasach by znowu podniosła zagrożenie pożarowe.
3: Niewykluczone, że to pokłosie ocieplania się Oceanu Spokojnego.
5: Ja z kolei postaram się ocieplić wizerunek. Jest 11 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie, podkręcamy tempo, no bo kiedy inni gadają, no już gramy. No i teraz też będzie gorąco. Shimza i Fire Fire zgodnie z obietnicą. Zapraszam do 14. Siemanko jeszcze raz.

Thomas Gray, Use Rai, Heaven w Meloradio i to jest faktycznie bardzo, ale to bardzo dobre brzmienie, o tej porze szczególnie. Odnośnie pory, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. Życzę wam też nie tylko takiego super dnia, ale życzę wam takiej pozytywnej energii, jaką ma Thomas Gray, bo to jest facet, który ciągle się śmieje, ciągle się uśmiecha, ciągle jest skory do tego, żeby po prostu się dobrze bawić. I mam wrażenie też, że każda jego przygoda jest inspiracją do tego, by nagrać kolejną fajną nutkę. Przynajmniej tak opowiadał między innymi wtedy, kiedy byliśmy na Tomorrowland. Ale teraz z kolei będę miał dla was spotkanie z Floridą i Keszą w dodatku. I to nutka, którą być może kojarzycie z filmu Cats Vegas. Oczywiście nikomu nie życzymy kaca.

Fastboy Music Sounds w Melo Radio, 27 minut po 11. Podkręcamy tempo. I to jest genialna nuta, która pobudzi was zdecydowanie lepiej niż kawa czy inne energetyki. Słuchajcie, więcej takich obiecuję, że będzie. Spotkamy się z legendą EDM-u, czyli Arminem Van Burenem i Everlasting. To jest piękna nutka, ona jest taka nastrojowa. A kiedy trzeba, no to dosłownie daje do pieca. Nigdzie nie odchodźcie, to wszystko jeszcze w tej godzinie.

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawski.

0: Reklama. Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: W sklepie PSB Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a z aplikacją kupisz jeszcze taniej. Szpadel Solid firmy Fiskars za 59,99 zł z aplikacją zyskujesz 10 zł. Farba jedynka śnieżnobiała, opakowanie 10 litrów za 44,99 zł. Z aplikacją zyskujesz 5 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka, Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Michael Kelfan i Treasure Soul w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i to totalnie na grubo. Słuchajcie, odnośnie tej duszy, to coś dla tej duszy trzeba zrobić. Nie wiem, w pracy teraz jesteście, to może na chwilę byście się urwali i przeszli, bo z tego co widzę pogodowo, to naprawdę nieźle to wygląda. Dzisiaj mamy farta. Wyjście gdzieś na moment, nawet taka w usie, żeby odetchnąć, to myślę, że nie jest jakiś tragiczny pomysł. A jak potrzeba kasy, to ja to rozumiem. Ja to totalnie rozumiem i słuchajcie, na to też mamy rozwiązanie.

200, a nawet 500 zł na kawę na pewno starczy. Dajcie znać tylko, na co chcielibyście to wydać, a zróbcie to na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie i nie czekajcie, bo szkoda czasu, serio.

0: Lost Frequencies i Paradise of Melo Radio, 10 minut do godziny 12. Redaktor Sikora, no siemano.
1: No cześć.
0: Co tam, byczku?
1: Jest taka grupa społeczna, która dostanie jednak dopłaty do paliw i o tym będzie w tych newsach. Wszystkich wkurzymy.
0: Tak?
1: Tak.
0: Dosłownie cały kraj?
1: Tak.
0: Ale super.
2: A już o 12 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Te cudne, potężne basy i synty zagramy punktualnie o godzinie 12, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
7: Jeszcze w pierwszej części dnia spodziewajcie się w Mrągowie sporej dawki słońca. Popołudnie może być równie słoneczne, ale niestety więcej szarych chmur ma pojawić się na niebie. Dobra informacja jest taka, że całkiem ciepło będzie również po południu. Ponad 20 stopni wskażą termometry. Na szczęście nie zagoszczą deszczowe chmury. Za to spodziewajcie się momentami mocniejszego wiatru.
6: Są newsy Meloradia Mrągowo.
7: Patrycja Strupińska, zapraszam. Wrzesień to czas niezwykłych leśnych spektakli. Z głębi lasu można usłyszeć charakterystyczne ryczenie jeleni. Okres godowy jest wart podziwiania, ale trzeba to robić w bezpieczny sposób, czyli zachować ciszę i obserwować z dystansu, a osoby spacerujące z psami powinny w tym czasie trzymać pupila na smyczy. To nie był szczęśliwy czas i szczęśliwy wtorkowy wieczór nad jeziorem Tałty. W miejscowości Jora Wielka doszło do utonięcia 65-latka. Mieszkaniec powiatu Tyskiego wszedł do wody z zacumowanej łodzi. Mimo resuscytacji nie udało się go uratować. Sprawę pod nadzorem prokuratora zbada policja. Tymczasem aktorzy Teatru Jaracza z Olsztyna sprawdzą, jak płakać w miejscach publicznych. Taki tytuł nosi jutrzejszy spektakl, który zagości w Rynie. O szczegółach dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie Marta Dąbrowska.
8: On mówi o depresji, mówi o relacjach, o tym, co nam wypada, jak pokazywać swoje emocje.
7: Bilety na stronie parku.
9: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Po rosyjskich atakach w pobliżu naszej granicy rząd prosi wojsko o pomoc. Straż Graniczna otrzyma wsparcie od armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: W celu ochrony granicy państwowej, sprawności prowadzenia procedur.
10: Przy granicy z Ukrainą mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze. Rolnicy dostaną dodatkowe dopłaty do paliwa. Będą wynosiły 52 grosze za litr, zapowiedział to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wzrost cen energii wymaga działań na poziomie unijnym, tak twierdzi włoska premier Giorgia Meloni. Domaga się wsparcia firm i obywateli. Burmistrz Lizbony wezwał rząd Portugalii do natychmiastowego zakończenia systemu kaucyjnego. Wszystko przez częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.
9: Na zegarach 12. Siemanko, Daddy po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nie mamy nic do butelek. Ale właśnie, mamy z kolei Tough Dogs i How Does It Feel. Siemanko, Daddy po tej stronie.

chyba mogę to powiedzieć, że to taki trochę mój crush obecnie. Ale taki muzyczny. Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, 15 minut po godzinie 12. Liwka robi sobie wolne, podziękowała niedawno za to, co robiła w zasadzie w lato. No, podziękowała wam za to, że byliście na jej koncertach, że się dobrze bawiliście, że w ogóle było superancko. Czekamy na kolejne nowości od tej pani, a przed nami spotkanie z facetem, którego bardzo dobrze znacie, bardzo szanujecie z tego, co wiem. No i słyszycie się z nim w dobrym melo. Robin Schulz, One with the Wolves, 100 gram wam już teraz, żeby ta środa była trochę luźniejsza. Powodzonka.

All of my love w Maloradio to Iben i 27 minut po godzinie 12. Wszystko dla miłości, wszystko z miłości. Ja wiem, jak bardzo kochacie swoją pracę, dlatego się bardzo dużo uśmiechacie. Ale spokojnie, mam na to sposób. Jak zawsze jestem przygotowany. My Place, Josh Baker, ale będzie też Pitbull w tej godzinie.

0: Reklama. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Cześć, kochanie!
11: Co chcecie na obiad?
12: Rybolański re!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po brytońsku!
11: Kochani, to nie jest restauracja!
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
17: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
18: Castorama!
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
23: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
24: Ej!
7: Czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: 3, 17, 40.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Niby dużo tutaj delikatności, bo to kaszmir, ale jakby się wsłuchać, to jest tutaj też dużo tłustego bitu. Dziś są The Dance Floor w Melo Radio i 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i zaglądam do tego, co się dzieje w polskiej muzyce. No i wracamy do szanownego pana Mateusza, czyli do Gipsa, faceta, który jest zajarany motoryzacją totalnie. Jak tylko może, to chwali się swoimi gablotami. Jak gdzieś tam liczę, że też pokaże może jakiś motocykl w najbliższym czasie. Ale jeżeli nie, to i tak jest git, bo już niedługo będziemy słyszeli się na jego genialnym koncercie. 17 października widzimy się w Warszawie, także na pewno przygotował dużo fajnego materiału, no i też pełno gości. A propos, no to gramy teraz karnawał razem z PZ-em. Fajnie byłoby ich zobaczyć razem na scenie.

0: Axwell, Bon, Whatever Turns You On. To się tak rymuje. 8 minut do godziny 13, my podkręcamy tempo w Melo. Jaramy się, że jesteście z nami. No i ze mną jest też Ula Harciarek,
1: cześć,
0: którą serdecznie witam.
1: No hej, jestem. Jak tam? I będą newsy.
0: O,
1: a w newsach będzie o potencjalnie serialowym hicie.
0: Ale opowiesz nam, co to za serial?
1: No oczywiście.
0: Dobra, to już się nie mogę doczekać, ale fajnie.
2: A już o 13 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Pewnie nie powinienem, ale wiecie co, trudno. Lubię być ryzykantem. Powiem żart, skoro jest Tobi Romeo. Ciekawe, czy jest Tobi Julia. Przepraszam.
2: Reklama. Oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: W sklepie Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a do tego mnóstwo cenowych hitów. Pilarka łańcuchowa spalinowa Horx 1,9 kW za 279 zł, taniej o 120 zł. Suszarka do owoców i grzybów za 59,99, taniej o 20 zł. Więcej hitów cenowych w Mrówce Mrągowo przy ulicy Olsztyńskiej 11.
15: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
16: Dokładnie minuta do godziny 13. Ula Harciarek w studiu. Czas na News Meloradio.
17: Policja zatrzymała ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. Chodzi o śmiertelny wypadek na moście Łazienkowskim w Warszawie. Zatrzymany był poszukiwany listem gończym. Szef Meta jest przeciwny spowolnieniu prac nad rozwojem AI. Według niego lepsze byłoby wprowadzenie odpowiedzialności prawnej. Spada liczba ofert pracy, najbardziej w województwach wielkopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. To może być hit do streamingu. Trafia dziś Lalka, ekranizacja dzieła Bolesława Prusa, a tej jesieni zobaczymy też kinową wersję Lalki, mówi reżyser serialu Paweł Maślona.
18: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto.
17: Premiera kinowej Lalki 28 września.
16: No, jeżeli nie rywalizujemy, to tak naprawdę rywalizujemy i wszystko jasne. No a ja to w liceum z Lalki to miałem czwórkę nawet, muszę się pochwalić. Tak, przeczytałem, było. Adi z tej strony, siemano, 13 na zegarach, zaczynamy. Tobi Romeo i Fly High już teraz.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Mikołaj K., znany wśród ogólnopolskich radiowców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jako kto?
0: Jako Mikołaj. Jako Mikołaj. Wow. I jako człowiek, który przeżył coś niesamowitego i cieszę się, że mi o tym powiedział. Czas na słuchaczy.
1: Tak, wyobraźcie sobie, że jechałem dzisiaj do pracy ulicą Dolną w Warszawie i zauważyłem, że na rogu stoi taki automat z wodą. Można sobie wstawić butelkę, jak się ma, i napełnić sobie wodą tę butelkę.
0: I to jest ta rzecz, która sprawia, że ludzkość staje się lepsza.
1: Tak. Myślę, że na każdej ulicy powinny stać takie automaty.
0: Ja myślę, że to powinno występować w ogóle w całym kraju i szczególnie w sobotę, po tym, co się dzieje w piątek.
1: Znaczy się sushi!

0: Klasa czy obciach?
1: Klasa.
0: Łotif to Neptunika w Meloradio, 29 minut po godzinie 13. Środa, piękna środa słoneczna. Tego słońca wysyłam wam tak naprawdę dużo i wszędzie, do całej Polski, żebyście mogli trochę skorzystać. I powiem wam, to jest chyba dobry moment, bo na termometrach nawet i do 25 stopni. Guys, zróbcie coś z tym. A w tej godzinie Never Let Me Down to Vice i Tom Gregory. Dawno tego nie było. A no i ej, właśnie, bo bym zapomniał. How Much Is The Fish wam zagram od Scootera. No ej.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

0: Jak słychać, ryba nie tylko w piątek. Bo może być też w środę, chociaż to mały piątek. No właśnie, Scooter i How Much Is The Fish w Meloradio, a odnośnie tego utworu, to taka fajna głosówka się pojawiła na WhatsAppie Meloradia.
1: Dlaczego ja? Dlatego, że chciałbym dostać odpowiedź na How Much The Fish. Pozdrawiam was.
0: Nie stary, to my pozdrawiamy. No i przypominam o naszym WhatsAppie, tak naprawdę znajdziecie go na naszej stronie meloradio.pl i co z nim warto zrobić? Słuchajcie, wchodzicie na naszą stronę i tam macie bezpośredni odnośnik do naszego WhatsAppa, nagrywajcie głosówki o czym tylko chcecie, co u was, jak się macie, gdzie jesteście, co robicie, co tylko macie ochotę nam powiedzieć, my to przekażemy dalej. Także nie ograniczajcie się, tylko działajcie, bo dzięki temu, że coś nagracie, jest duża szansa, że zgarniecie coś z Melomerczu. Tak, tylko chciałem wam przypomnieć, bo może akurat macie ochotę z kimś się podzielić tym, co u was. No, wiecie co robić.

0: piosenki?
1: Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Aj Boże, Iga, lubię z tobą spędzać czas.
2: Ja
1: lubię
2: z tobą też
1: rozmawiać, wiesz, mamy dużo tematów wspólnych.
2: Zgadza się.
1: Jak na przykład to, gdzie jest nasz kolega Mikołaj.
2: Mi się wydaje, że on, nie, powiem to wprost, tak? Powiem to wprost, tak? Pali papierosa.
3: A już o 14 zagramy
1: Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Słuchaj, no powiem szczerze, jestem zaskoczony.
2: Ja nie wiedziałam, że on jest taki niegrzeczny chłopak, że pali papierosy, no.
1: A ja jestem zaskoczony tym, że mi o tym nie powiedział i poszedł sam.
3: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
4: Praca,
3: szkoła,
4: korki.
3: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da!
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów. Tylko 210 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat gotowe kolory 9 litrów. Tylko 220 zł. Spiesz się, promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
15: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
12: Idę w melon.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
1: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ukradł biżuterię wartą 1 000 000 euro. Teraz usłyszał prawomocny wyrok 2 lat więzienia. Chodzi o sprawę włamania w Sopocie do auta. Nasz MSZ ostrzega przed podróżami do Peru i Ekwadoru. Powodem ryzyko wystąpienia lawin błotnych. Są nowe zasady przyznawania hotelowych gwiazdek. Przy 3 nie musi być nikogo na recepcji, a przy 4 nie musi być minibaru czy lodówki w pokoju. Przed naszymi siatkarzami kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Dziś na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Bułgarią. Mówi rozgrywający Marcin Komenda.
4: Spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
3: Mecz o godzinie 18:00.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, jest środa, to jest dzień przyjemności, dlatego chyba porozmawiamy o trójkątach.
2: Tak jest, ponieważ wiemy, gdzie można zjeść, schrupać taki najlepszy trójkąt na świecie.
1: O takich trójkątach.
2: No, o jakich?
1: Ja myślałam o innych, ale teraz to już w zasadzie myślę o pizzy tylko. Iga, Mikołaj, cześć, witajcie. Smacznego.
0: Freak Fight w Meloradio. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: A to nasza ukochana bletka Tańcz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Obiecaliśmy wam trójkąt. Mhm. Nawet nie jeden.
1: Nawet więcej. Ja bym zmieścił takich...
0: Naprawdę?
1: Dużo.
0: W sumie ja też. Nie wiem, czy mówimy o tym samym.
1: Tak. Gdzie jest najlepsza pizza na świecie, jak myślisz?
0: We Włoszech.
1: Nie.
0: W Polsce?
1: Nie.
0: Nie wiem.
1: Przynajmniej według takiego rankingu, który układa listę 50 najlepszych pizzerii na świecie, najlepsza pizzeria w 2026 jest w Londynie.
0: Bo tam jest dużo imigrantów?
1: Nie wiem, no po prostu w Londynie. Potem na drugim miejscu najlepsza knajpa znajduje się w Nowym Jorku, a dopiero na trzecim miejscu mamy coś z Włoch, jest właśnie lokal z Mediolanu.
0: To skandal jest jakiś.
1: To skandal? To prawie jak Toskania. Ale ja wolę polską pizzę.
0: Na grubym takim cieście.
1: Nie powiem, gdzie jest najlepsza, bo gatekeepuję.

0: Jakoś tak milej na serduszku mi się zrobiło, ale nie miło mi się robi na serduszku, jak widzę te wszystkie dramy w internecie. No co ten rudy Ed Sheeran odwala?
1: Te wszystkie smutne buzie, no właśnie, bo jest kontynuacja
0: dramy.
1: No dramy, o której mówiliśmy wczoraj, że Macklemore został pożegnany z trasy Eda Sheerana. I teraz cała reszta muzyków na własne życzenie też z Edem się pożegnała.
0: Może przypomnijmy w ogóle, dlaczego ten Macklemore został odsunięty.
1: Tak, on tam wsparł słowem po prostu Palestynę i jakimś tam organizatorom koncertów na stadionach nie spodobało się przede wszystkim, w jaki sposób to zrobił, przynajmniej oni tak mówią.
0: Tak.
1: No i został poproszony o opuszczenie lokalu i tyle. No i teraz cała reszta tych muzyków razem z zespołem Eda Sheerana powiedzieli, że jak tak, to oni też nie grają, wracają do siebie, do domu i koniec. Koniec filmu.
0: I co teraz?
1: No nie wiem, co teraz właściwie. Chyba koniec trasy to będzie. No chyba, że Ed Sheeran sam będzie na gitarce grał. Przecież on umie, nie?
0: Zaczynał na ulicy w ogóle, grał tak na tej gitarze. Zbierał pieniążki, tak.
1: Tak. No Ed Sheeran też się wypowiedział osobiście. Powiedział, że to nie była jego decyzja, tylko decyzja organizatora trasy. A on natomiast... To, że nie decyduje się wypowiadać publicznie, to nie znaczy, że nie ma jakichś własnych przekonań na ten temat, tylko chce, żeby jego koncerty były dla wszystkich. Ja też jestem to w stanie zrozumieć, no bo jak nie chce się wypowiadać, no to nie musi przecież.
0: No, w sumie tak, w sumie to amen.

0: Wiesz co, Mikołaj, mi to się chce płakać.
1: Czemu?
0: Dlaczego nie możesz być influencerem, być bogaty i kupować mi dużo rzeczy?
1: Mogę być bogaty i porzucić te dwie pozostałe opcje?
0: Chyba to się nie uda.
1: Aha, no to trudno.
0: O znanej influencerce porozmawiamy.
1: O, czy to jest ta moja ulubiona, co kupuje dzieciom telefony, żeby przekupić je, żeby lubiły inne dzieci?
0: Zgadza się, ale niestety nie możemy być jej dziećmi. O tym w tej godzinie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tanio Week. Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

Obronimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis

0: Young Again w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i znowu zanurzymy się w świat influencerów.
1: Fantastycznie, kocham ten świat. To mój ulubiony świat ze wszystkich.
0: A czy to nie jest tak, że Anciax jest twoją ulubioną influencerką?
1: Oczywiście, oglądam codziennie. Najbardziej lubię odcinek ten o tym, no, jak tam jest w Warszawie, nie?
0: Na pewno takie odcinki były, dobrze, ale nie wiem, czy wiesz, ile taka Anciax zarobiła w rok.
1: No wiem, bo jej mąż wszystkich poinformował bardzo uprzejmie, że 2 miliony złotych z samego YouTube'a, a powiedział, brawo, że to tylko ułamek kwoty.
0: I wy taki ułamek tej kwoty możecie mieć za pomocą meloradio.pl.
1: Tak, taki ułameczek, szybka kasa czeka.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee w Meloradiu.
1: A już o 15:00 zagramy
2: I Like, Marlon Hofstadt i South Star.
0: Jak my podkręcamy tempo, to ja nie mam pytań.
2: O, lampka ci się nie świeci, właśnie zauważyłem.
0: O, nie przejmuj się tym.

0: Melodię i wydaj ją, na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Włączamy niskie ceny.
7: W sklepie PSB Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a z aplikacją kupisz jeszcze taniej. Szpadel Solid firmy Fiskars za 59,99 zł z aplikacją zyskujesz 10 zł. Farba jedynka śnieżnobiała, opakowanie 10 litrów za 44,99 zł z aplikacją zyskujesz 5 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka, Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melu Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. To już pewne, dron odnaleziony na plaży w Rusinowie jest rosyjski, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo. Ponad 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią to mniej niż przed rokiem, informuje MSWiA. Wszystkie próby zostały udaremnione. Kierowcy mają powód do radości. Za pół roku znikną opłaty na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. 16 kibiców Romy dostało zakazy stadionowe za faszystowskie pozdrowienia. Zdrowienie wykonali je podczas meczu z Atalantą Bergamo. Zrobi się zimno, jak prognozują synoptycy. Jutro maksymalnie do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wydano też alerty przed burzami i intensywnym deszczem.
3: Podobno wiara czyni cuda. My wam udowodnimy w tej godzinie, że to nieprawda, a przynajmniej manifestacja nie działa.
4: No. Straszne. To trzeba udowadniać?
3: Tak, Iga Mikołaj, cześć, słuchacie Freak Fightu.

0: Słuchacie Freak Fightu, 12 po 15. Nie jest łatwo znaleźć faceta, nie jest łatwo znaleźć kobietę. Mhm. Julia Wieniawa ma dokładnie ten sam problem. Ostatnio powiedziała, że afirmuje dojrzałych mężczyzn. Ja chcę mieć wreszcie dojrzałego mężczyznę.
1: Tak, bo nic tak nie pociąga dojrzałych mężczyzn jak typiara, która afirmuje coś i uważa, że jej się należy od wszechświata.
0: Chyba nawet Julia się z tobą zgadza, bo powiedziała o sobie mniej więcej coś takiego ostatnio w jednym z wywiadów. Mhm.
2: Z nikim aktualnie nawet nie piszę, nie flirtuję. Ja mam wrażenie, że... Ja się zastanawiam, nie wiem, czy jest ze mną nie tak? O co tu chodzi?
0: O co tu chodzi?
1: Nie wiem, o co chodzi.
0: O
1: ale się domyślam.
0: Mikołaj! Może afirmujmy dla niej chłopa?
1: Dobrze, dobrze.

0: Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Książulo i Magda Gessler.
1: O, to by było dopiero połączenie. No taka power couple polskiej gastronomii.
0: Słuchajcie, Książulo testował bardzo wiele knajp od Magdy Gessler i zazwyczaj to był flop, mówiąc po młodzieżowemu.
1: Tak, zazwyczaj mu się nie podobało. Chyba ceny przede wszystkim.
0: Głównie.
1: Go tam kłuły w oczy. Mówił, że właśnie no ceny to tak nie...
0: Jakoś
1: nie dojeżdża, nie do tych cen, o w ten sposób.
0: Ale wszystko się zmieniło.
1: Tak jest, Magda Gessler otworzyła nową restaurację nad jeziorem.
0: Jeziorem.
1: Nad jeziorem. Przypominam, że miałem dwa z geografii.
0: W ogóle się tym nie przejmuj.
1: I w tej knajpie w końcu Szymonowi posmakowało i nawet dał moala.
2: Bardzo mi miło.
0: To powiedziała Magda Gessler?
1: Trochę tak, ponieważ pani Magda Gessler w swoich mediach społecznościowych opublikowała filmik, na którym... No widzi, co się wydarzyło i też dziękuję za to, co się wydarzyło. I
0: jakim
1: docenia
0: słowem?
1: To, co się wydarzyło. Voila.
0: Muala, voila.
1: No
0: piękna
1: tak.
0: Sprawa.
1: I teraz tam pewnie będą kolejki takie, że trzeba będzie długo trzymać.
2: Nie wiem, to może być różnie. Pan zobaczy, co to będzie. Sikanie potem będzie boleć.
0: Ale to mega niezdrowe.
1: Zobaczymy, co to będzie.
0: No to voila, Dracula specjalnie dla was we Freak Fighty. Sick Bromance, Team Berg, to gramy wam już za chwilę.

0: nie da się tak bezczynnie siedzieć do tego kawałka Fast Boy Music Sounds. Ja się aż uśmiecham na samą myśl o tym, jak to gramy. Tak podkręcamy tempo we Freak Fighcie.
1: Ja natomiast się trochę zatrważam, jak sobie pomyślę o przyszłości naszego narodu.
0: Bo jest pokolenie alfa.
1: Tak, i mamy pierwszy taki raport, który podsumowuje to właśnie pokolenie w Polsce przede wszystkim.
0: Przeanalizujemy ten raport.
1: Oczywiście.
0: Jeszcze w tej godzinie.

Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Red Light w Meloradiu. Ja jestem pokoleniem Z, Mikołaj jest pokoleniem Y. Mhm. A my teraz porozmawiamy o pokoleniu alfa.
1: Pokolenie alfa zostało przedstawione teraz w polskim raporcie i teraz wiemy o nich wszystko. Wiemy na przykład, że są określani mianem pokolenia cudzych oczekiwań. Wow. Uwaga, dorastają pod presją ocen, matury i porównań z dorosłymi, jednocześnie coraz częściej czując, że mają niewielki wpływ na własną codzienność.
0: To trochę jak my.
1: To trochę tak jak każde chyba dziecko w historii dzieci.
0: Ale to pokolenie ma takie problemy przez to AI, że samodzielnie nie myśli.
1: Tak, 63% nie potrafi wskazać, czym jest deepfake, ponad połowa ósmoklasistów nie potrafi stwierdzić, czy informacja jest wiarygodna.
0: Straszne.

jednak gumor nie zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłum, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mają maj w Maloradiu. Ja bym się wystraszyła, jakby ktoś mi powiedział: Iga, jesteś w nastoletniej ciąży.
1: Ale ojej, to już chyba za późno na takie rzeczy.
0: Jak to, nie jestem już nastolatką?
1: No już, już chyba trochę nie.
2: Będzie strasznie też w newsach, nie wchodzę w ten temat.
3: A już o 16 zagramy
1: nasz ulubiony numer.
0: Ten numer, punktualnie,
1: sorry,
0: o 16.
1: Tak jest.

0: Only. Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Dacia Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: W sklepie Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a do tego mnóstwo cenowych hitów. Pilarka łańcuchowa spalinowa Horx 1,9 kW za 279 zł, taniej o 120 zł. Suszarka do owoców i grzybów za 59,99, taniej o 20 zł. Więcej hitów cenowych w Mrówce Mrągowo przy ulicy Olsztyńskiej 11.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: O, pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Mrągowie.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek coś dla kinomanów. To kino Zodiak w Mrągowie i premierowy film Obcy. Dramaty z elementami kryminału zobaczycie już od 18 września. Seans rusza o 17. Bilety na stronie kina. Zbliżają się Mistrzostwa Polski Drwali w Kozłowie. Przez cały weekend będzie można podziwiać umiejętności pilarzy w różnych konkurencjach. Będą atrakcje dla małych i dużych. Nie zabraknie także koncertów. Wydarzenie rusza 19 września w Kozłowie. Na koniec jeszcze Ryn. Ptaki, lornetki, czyli spacer ornitologiczny z Krzysztofem Pawlukojciem. To 22 września. To świetna okazja, aby obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku. Początek o 16.30. Zbiórka przy Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za fałszywy alarm bombowy pójdzie na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna miał zadzwonić się 12 września do ochrony szpitala w Białej Podlaskiej. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Są nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie mogą się zaszczepić dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. W Niemczech benzyna jest najdroższa w historii. Średnia cena to 2,30 euro. Diesel podrożał do 2,42 euro. Straszne odgłosy można usłyszeć w Tatrach, bo trwa tam rykowisko jeleni. Mówi Tomasz Zając z TPN.
5: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
4: Byki są w trakcie rykowiska, no i są pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać.
3: Co tam, sąsiedzie, drogie paliwo?
2: Mikołaj!
3: Żeby u nas jeszcze było tanie, nie?
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie warto zadzierać z kołem gospodyń wiejskich.
3: No, a tutaj pojawili się tacy odważni, co to zrobili?
2: I o tym pogadamy za chwilę.

0: I od razu w pracy Miley Dive into the Ocean, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie, słuchacie Meloradia. I nie mamy dobrych wiadomości. Na pewno każdy z nas, każdy z was uwielbia dożynki.
1: Tak, i na pewno każdy z was uwielbia urząd skarbowy. A jak połączymy te dwie rzeczy, to mamy taką sytuację jak pod Krakowem, gdzie skarbówka weszła właśnie na dożynki i mandaty dostali. Jedno z kół gospodyń wiejskich, winnica, wesołe miasteczko, handlujący w kramie odpustowym i budka ze złotym napojem, gdzie obsługę prowadzili strażacy.
0: Czyli wszystko co najlepsze.
1: No właściwie tak. A nie, bo z Kolima nie było przecież.
0: Cytując z Kolima.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie. Inaczej nie umiem.
0: Król dożynek.
1: No cóż, no. Skarbówka miała żniwa, nie?

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale Mikołaj zawsze chciał być coachem. Zawsze.
2: Tak, odkąd zobaczyłem coacha Majka w internecie, kiedyś miał taką dramę z generatorem frajdy. Bawiłem się przednio.
0: Nie wiem, o czym mówisz, dlatego dzwonię do Diany, która wbiła na meloradio.pl. Ma ochotę na 200 zł i musi odebrać od nas telefon. Ma 5 sygnałów. Cześć, Diana, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Co u ciebie słychać?
3: No, wszystko dobrze, jestem w pracy akurat.
0: No właśnie, a propos tej pracy, byłaś na meloradio.pl. Na co ci gotówka?
3: No, chciałabym umówić się na sesję z coachem.
0: Słuchaj, mówisz i masz, Mikołaj jest coachem.
2: Dzień dobry, tak, tak, nie mam dyplomu. Ale spoko, mogę ci w czymś pomóc. W czym pomóc, pani?
3: Och, no, najbardziej by mi pomogły jakieś 2-3 stówki.
2: No dobrze, nie wiem, czy tak coache rozdawają zazwyczaj z ten, ale my rozdajemy, po prostu, o tak o.
0: Że tak?
2: Że
0: już?
2: Że tak o. No przecież Diana nie powie głośno, jak jest w pracy, że chce zmienić pracę, nie?
0: Diana, ten dźwięk oznacza to, że 200 zł leci już do ciebie.
3: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: No to powodzenia.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A nie wiem, czy wiecie, ale Florajda ma dzisiaj urodziny. Mikołaj, ty byłbyś w ogóle świetny.
2: Jako coach?
0: Tak.
2: Dzwońcie, zapisujcie się, porada jedyne 7 000 za pół godziny.
0: 100 lat dla Florajdy. Wow.

0: Jak tu jej nie kochać? Becky Hill, Sony Fodera, Say Something w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A teraz scena praktycznie z gry komputerowej.
1: No właśnie, właśnie. Mam takie wrażenie, że chyba premiera GTA 6 za bardzo się obsunęła w czasie. Ludzie są zdesperowani, pragną rozrywki.
0: I dlatego pojedziemy do Zielonej Góry jeszcze w tej godzinie.
1: No nie mogę sobie inaczej tego wytłumaczyć, tej sytuacji, która tam miała miejsce.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: każdych zakupach.
1: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Card Extra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Was.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Po reklamie.

0: Jax Jones we Freak Fighter. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w Zielonej Górze i nagle widzicie kolesia, który jeździ koparką i rozbija tą koparką samochody.
1: No, jedna pani nie musi sobie wyobrażać, bo taka sytuacja właśnie miała miejsce w Zielonej Górze. Ktoś ukradł koparkę z pobliskiej budowy i urządził sobie nią rajd po osiedlu. Nie wiedzą kto, policja szuka sprawcy.
0: Ale myślisz, że on po prostu był zirytowany?
1: Wiesz co, ja myślę, że to może mieć związek z tym winobraniem, co tam było ostatnio w Zielonej Górze też.
0: Ach, ta Zielona Góra. Musimy ją odwiedzić chyba, co?
1: Chyba tak. Na żużel pójdziemy.
0: Nie.

0: To a My Place, Freak Fight v Meloradiu. A my... Aż się po prostu zamotałam.
1: Tak, w newsach sprawdzimy, gdzie jest fajnie mieszkać w Polsce.
0: Bo jestem w takim szoku, że aż się zamotałam.
1: Ale nie mów.
2: Ja powiem, że wszędzie w Polsce jest super.
0: Patriotycznie.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Lumix Self Aware.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
4: Praca,
3: szkoła,
4: korki.
3: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Używane auta dostawcze w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. I to jakie? Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu klienta. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
20: Miau!
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie.
24: Meloradio Mrągowo. Co jest grane w Mrągowie?
25: Patrycja Strupińska, zapraszam. Trwa projekt Olsztyński Teatr Jaracza w Zabytkach, Warmii i Mazur. A to oznacza jedno, już jutro widzimy się w Rynie podczas spektaklu Jak płakać w miejscach publicznych. Bilety wciąż można nabyć na stronie Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Za to w najbliższą sobotę długo wyczekiwany pierwszy rajd kobiet w programie Pit Stopy z atrakcjami. Strefa relaksu, koncerty, zabawa z DJ-em i oczywiście badania. Pamiętajcie o wcześniejszych zapisach. Została jeszcze chwila. Niebawem w Mrągowie zagości także instalacja artystyczna. To połączenie świata poezji, tańca, obrazu i muzyki. Autorką tego projektu jest Marta Szymborska. Instalacja artystyczna będzie do zobaczenia 20 września o 17 w Starym Kinie Mazur w Mrągowie.
26: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
27: Ula Harciarek, on the mic. Rekord ceny diesla został pobity według petrol.pl. Średnia cena to 8,89 za litr. Najdrożej jest w województwie świętokrzyskim. Utrudnienia na kolei mimo usunięcia porannej awarii w Katowicach, rosną opóźnienia w Sosnowcu. Komplikacje mogą potrwać do końca dnia. Trwają poszukiwania rannego łosia. Zwierzę błąka się po Półwyspie Helskim. Jego towarzysz zginął w sierpniu pod kołami pociągu. Wrocław fajnym miastem do życia. Badania wizerunkowe pokazały, że jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce, mówi Radosław Michalski z Urzędu Miasta.
28: W tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia.
27: We Wrocławiu coraz lepiej oceniane jest na przykład jedzenie. Mniam.
26: Zwłaszcza w zoo.
27: Książulo lubi to. I mamy godzinę 17 i jak codziennie będziemy mieli do Was pytanie.
26: Tak, więc zapraszamy już teraz na naszego WhatsAppa, odnośnik do którego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
27: Iga Mikołaj, siemanko.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Ja to cię lubię, Mikołaj, naprawdę.
1: Bardzo dobrze nam się współpracuje, mam wrażenie. Tak. Bardzo zabawnie.
0: Kizo i Bledka w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Obiecaliśmy wam pytanie. Czekamy na odpowiedzi.
1: Może najpierw je zadajmy.
0: No tak, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
1: Panie, płacę i wymagam.
0: Bardzo jest to bezczelne.
1: No, ale jest prawdziwe.
0: Albo tak jak ty mówiłeś, proszę przykleić mi włosy z powrotem.
1: Tak, albo pięknie, pięknie, a w myślach już myślę o tym, jak się na zero zaraz zrobię w łazience.
0: Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Czekamy na głosówki od was najlepiej na WhatsAppie Meloradia. A WhatsApp gdzie?
1: Na meloradio.pl.
0: Pytanie jest przyjemne. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Mhm. Myślisz dalej?
1: Myślę jeszcze, no. Na przykład...
0: Przepraszam.
1: Proszę mnie zrobić na Britney Spears.
0: Nie uda się. Na łyso, czyli?

0: na plaży, jak ja lubię takie brzmienie. Rush w Meloradiu. Tymczasem sprawdzamy, co można powiedzieć na literę P u fryzjera. Czekamy na głosówki od was, a te głosówki nagrywajcie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik tak na meloradio.pl. Sprawdzamy, co tam ciekawego. Magda?
1: 5 włosów na krzyż, a poproszę fryzurę.
2: Jak ktoś z takimi... No, moi przyjaciele musieli się z tym mierzyć, jak im się za kola zaczęły robić aż do karku.
0: To jest tragedia, albo jak to babcia mówi, zygbata nie ukręcisz.
2: Tak
0: nie?
2: Jest.
0: Dobra, Krzysiu?
3: Piękny i boski teraz jest pan.
0: O, a to miłe.
2: No, zawsze tak mówią, a potem patrzę w lustro i wychodzi jakiś potwór Frankensteina. A to ja!
0: Jakie ty masz złe doświadczenia w ogóle z fryzjerem.
2: Dlatego nie chodzę.
0: Paulina, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
4: Panie, kto panu to tak spaprał?
0: To częsta sprawa jest.
2: Tak, nie tylko u fryzjera, niestety. Co mówimy? U fryzjera właśnie, na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl, tam taki mikrofonik naciskacie i się nagrywacie i nam wysyłacie i się cieszymy.
0: A ja kocham moją fryzjerkę. Tylko to chciałam powiedzieć.
2: Pozdrawiamy.

0: Alok, J-Lo w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Może Konrad?
1: Proszę pana, ale miało być na wózku.
2: A wyszedł czeski piłkarz, no żal.
0: Nic nie zrozumiałam. I może Mariusz?
3: Cześć, fryzjera na literę P można powiedzieć. Proszę przyciąć PKS.
0: Och, PK co?
2: PKS-y chciałbym takie mieć, ale niestety fizycznie nie jestem w stanie.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
7: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
9: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Po reklamie.
16: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Tak, brzmi tsunami w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera, to sprawdzamy i dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście niesamowici, drodzy słuchacze. Mhm. Norbert najpierw.
1: Siemaneczko. U fryzjera można powiedzieć na przykład, proszę nie, za krótko.
2: Zawsze jak chodziłem do fryzjera, jeszcze regularnie, to też mi tak obcinał, nie mówił nie za krótko i było za krótko, no ale już tego nie cofnie, nie? Więc mówiłem, tak, tak, może
0: bo
2: być.
0: Oni mają taki problem, że nie rozróżniają, ile to jest 5, 10 centymetrów,
2: to faceci
0: 12.
2: Tak zazwyczaj mają, no.

0: Jaki klimacik tutaj się zrobił, Paris.
1: To jest Rio, wiesz, tam karnawał te sprawy.
0: Cześć,
1: Oluś. Brazylia na tango.
2: Jestem, a Rio to nie ten, co śpiewał Shine On?
0: Ale
1: Shine On,
0: to jest Shine mądre.
1: On, to był on, no.
2: Aha.
1: To on założył to miasto.
2: On założył ten klub.
1: Rio de Janeiro.
2: I był lepszy niż pewien Dariusz, nieważne.
1: No każdy jest lepszy niż on.
2: 18 zaraz. Iga, co powiesz na ten temat?
0: Na temat piłki nożnej?
2: Tak.
0: Lubię.
2: Dziękujemy.
1: O, szok.
2: Niedowierzanie.
3: A już o 18 zagramy.
0: Kłamałam.
2: I ją też lubisz. I nie kłamiesz teraz. Bibi Rexa, New Religion.
0: Buziaka dać?
2: Tak, daj. To ja też dam. Mua.
3: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja.
4: Bocian! Patrz! Bocian!
5: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy! Odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
9: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
10: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
16: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
17: Kilkanaście milionów strat to efekt katastrofy kolejowej pod Radomiem. Do kasacji trafi lokomotywa i co najmniej dwa wagony. To były rekordowe wakacje w Tatrach. Liczba turystów przekroczyła 2 miliony, ale tatrzańska przyroda dobrze to znosi, mu uważa dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
18: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
17: Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Jesień może być bardzo ciepła, takie są prognozy synoptyków. Według ekspertów to efekt globalnego ocieplenia. Szykuje się emocjonujący sportowo wieczór, bo nasi siatkarze kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Za chwilę zagrają z Bułgarią. Trzymamy kciuki.
16: Bardzo mocno i ogramy ich, na pewno.
17: Oczywiście.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, ja już to zaczynam kolekcjonować. W poniedziałek bolała mnie głowa, wczoraj bolało mnie gardło, dziś mam katar. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy do końca tego tygodnia, ale to chyba już można zaliczyć jako hat-trick. Ale taki hat-trick duetów mam dla was na początek 18. Kygo i Max Macnown, ich Take Me Back. Zagram będzie Calvin Harris i Dua Lipa, Bibi Rexha i Faithless. To na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Take Me Back to Kygo w Meloradiu. Tak tempo się podkręca, a polskie drużyny zaczynają walczyć w fazach ligowych europejskich pucharów. Czego można się spodziewać po tym wieczorze? O tym za moment wam opowiem. A to klasyk od ATB.

Reasons to Eli Oaks i Lawinia w Melo Radio. Ten duet nieraz pokazał, że hity potrafi tworzyć. No i mamy kolejny dowód. 18:18 na zegarach, a za niespełna 3 godziny swoje pierwsze w historii zmagania z Ligą Europy rozpocznie nasza Polska, Jagiellonia Białystok. No tak wysoko, słuchajcie, jeszcze w Europie nie grali, a na dobry początek dziś mają wyjazd do Grecji. A ci to mają farta. Nie dość, że za to jeszcze zarobią, to mają właśnie taki wylot do Grecji i to po sezonie, kiedy jest jeszcze ciepło. No, zazdrościmy. No i mam nadzieję, że piłkarze po meczu będą świętować tak głośno jak Florida swoje urodziny, które dziś obchodzi. 100 lat i Wild Ones w duecie z Sion.

0: Sprawdzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Francji.
1: To mega ciekawe połączenie. Dużo muzy elektronicznej, no i te piękne gitarki. Jak ktoś was zdenerwował dziś, to one mogą tak trochę na uspokojenie zadziałać. Marshmello i Cameron Whitcomb za nami. Słuchacie Meloradia. Pychu z tej strony. Siemano. Na do 19. Powiem wam jeszcze, co zostawiamy w pociągach. Ja się aż zawstydziłem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap, główne danie nie

Ale to jest mocna rzecz. Monster w Melo to Lumix, a razem z nim Gabry Ponte. Tak podkręcamy tempo, za chwilę inny duet, będzie nowy Iben razem z Easy Bizu, a to zobaczył konduktor w bagażu. Właśnie natrafiłem, słuchajcie, na wywiad z jednym z konduktorów w pociągach, no i on podzielił się dość mocnym znaleziskiem. No właśnie, jak czytam, pewnego razu ktoś zostawił bagaż w pociągu, konduktor go wziął, zajrzał do środka, a tam gadżety erotyczne. I to nawet dwa. Gorąco się mogło zrobić, ale opcje są dwie. Albo to przypadek, albo ktoś w tak bardzo kreatywny sposób chciał powiedzieć konduktorowi, że czuje do niego pociąg.

0: Timi Trąbka, Just in Case w Mel Radio. Odtrąbić to, mam nadzieję, możecie już wolne. Just in case. A za chwilę ktoś z was też odtrąbi zwycięstwo. Już po 19, bo zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Just in case. Ale wcześniej też będzie dużo muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19 rozpocznie kolejną godzinę w Mela Radio. To już za moment się wydarzy.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Go, junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: idę w melo.
1: Kto z was chce się poczuć jak na disco w latach 2000? Kaskada na pewno taki klimat zrobi. Będzie jej Every Time We Touch, dokładnie za 2 minuty i 19 sekund. Wcześniej Gibbs, PZ i Karnawał. Tu pychu, siemano, 19 na zegarach.
0: Melo Radio. Idę w melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

Szczęście jest takie smutne. Ale to są poeci. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lick Lee, numer 1, 30 Meloradia. 9 minut po 19, a teraz czas, żebyście zajrzeli do mojej głowy, no bo zaczynamy zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wyciągacie telefony, no i dzwonicie pod 321. 321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No a dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność, która jest przez jednych znienawidzona, przez drugich kochana, no a są też tacy, którzy w ogóle mówią, że ona mocno odpręża. 321-321-777, ten numer sobie zapiszcie, za chwilę będziecie mogli dzwonić, a robicie to zazwyczaj totalnie za free. Meloradio.

0: Silva Bumpa. Mocne buja. On Tonight, 19.18 na zegarach, a ja mam do was pytanie. O czym myśli Pychu? Jak co wieczór sobie je zadajemy, no i mam nadzieję, że ktoś z was odpowie na pytanie, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest numer telefonu, pod którego już możecie dzwonić, no i próbować się dobić na antenę Meloradia. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, no i próbować zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność. Czynność, która jest przez jednych znienawidzona, a przez innych totalnie kochana, no ale są też tacy, którzy mówią, że mocno ona odpręża. No to czekam na wasze telefony i widzę, że już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, halo, witam, tutaj Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
1: Wydaje mi się, że o pracowaniu albo składaniu ciuchu.
0: Aj, słuchaj, zbyt szczegółowo odpowiedziałeś na to pytanie, tak? To powiem, no to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. Dobry trop, ale bardziej ogólnie bym poszedł. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo, halo, Gośka.
0: No cześć, Gośka. No to o czym myśli Pychu?
2: O, myślę o sprzątaniu.
0: Ale powiedziałaś to takim bardzo zmartwionym głosem, muszę ci powiedzieć. Czyżby to nie była twoja ulubiona czynność w domu?
2: Niekoniecznie.
0: Słuchaj, to ja teraz, o, pionę z tobą zbijam, ja też nienawidzę, ale mam coś takiego fajnego chyba dla ciebie, co tylko będziesz musiała do pralki raz na jakiś czas wrzucić. Skiety Meloradia za dobrą odpowiedź w tym momencie lecą do ciebie.
2: Aj, super, super, dzięki bardzo. O czym myśli Pychu?

Nowość na playliście Melo Radio. To Robin Schulz i Watermat. Take it slow z przekazem dla tych, którzy teraz może jeszcze w jakichś papierach, może robią nadgodziny. Zwolnijcie. Take it slow. Dacie ze wszystkim radę. A ja na pewno dam radę z dobrą playlistą. Avicii będzie już za moment. Będzie też nieco romantycznie. Tam Odel wpadnie.

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: O reklamie.

kocham tego gościa. To model, podkręcony przez Tiesto, to Another Love w Meloradiu, 17 minut do 20. A te dziewczyny miały w wakacje ręce pełne roboty, jak się ostatnio pochwaliły na Instagramie, zagrały prawie 40 koncertów. No i chyba jako jedyne w Polsce cieszą się, że wakacje się skończyły. Można w końcu odpocząć. Modelki, każdy twój ruch. To nowość na Playce Melo.

0: Ta dziewczyna jest fenomenalna. Do kogo nie przyjdzie, z tym zrobi fantastyczny numer. Ray, a razem z nią Jonas Blue to By Your Side. Tak gramy jeszcze przed 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny. Wbrew temu, co tutaj wam gram, będzie Dracula. To właśnie Dracula zagram wam na początek 20.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
13: Praca,
12: szkoła,
13: korki.
12: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
14: Od rana dużo pozytywnej energii.
12: I jeszcze fajniejszą muzę.
14: Świeże trendy prosto z sieci.
12: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
14: Od poniedziałku do piątku.
12: Już od 6:30.
14: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
14: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Kiss FM. Idę w Melo.
1: Na zgarach mamy już 20. Dziś mamy 16 dzień września, a to specjalny dzień dla nas, no bo nasza socialowa Monika ma dzisiaj urodziny. No i w tej godzinie zrobimy jej niespodziankę, ale wcześniej gramy. Tame Impala i Jenny Dracula to na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Jak latać, to wysoko. Tak jak Tobi Romeo, to Fly High w Melo Radio. 13 minuty po 20 na zgarach. Dziś mamy 16 dzień września. No i dla nas jest to wyjątkowa data, no bo nasza Monia, kochana, która ogarnia TikToka i Instagrama Melo Radio, nasza social media queen, słuchajcie, ma dzisiaj urodziny. Więc ja z tej okazji stwierdziłem, że zrobię jej niespodziankę i zadzwonię do niej na żywo na antenie Melo Radio. Słuchajcie, no to wybieram numer. No i miejmy nadzieję, że Monia odbierze, że nie poszła aż tak mocno w Melo jeszcze i że ten telefon...
1: Halo?
0: Uda się odebrać. Siemano, tu Pychu Melo Radio. Czy Monia, wiesz, z kim rozmawiasz?
1: Siema, wiem.
0: A, to jeszcze nie poszłaś za bardzo w Melo, to dobrze. Słuchaj, bo ja mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz, co się wydarzyło 16 września? No. Nie wiesz, dobrze, to ja ci opowiem. Jest między innymi tak, Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera, Międzynarodowy Dzień, jeszcze 15 innych, ale jest też jeden dzień taki w ogóle, co świętuje cały świat.
1: Tak?
0: No, i wiesz jaki taki?
2: Happy birthday to you.
0: Chyba, że wolisz jeszcze taką bardziej odważną wersję. Monia, wszystkiego najlepszego! Czego ci możemy życzyć na twoje 18 urodziny?
1: Jak najlepszego kontentu, dobra?
0: Czy ty nawet w dniu urodzin musisz myśleć o kontencie?
1: No tak.
0: Szef, już nie słuchaj, jest 20.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Ale ten numer daje wakacyjny vibe. Róż, Jonathan, Bledka i Gibbs w Meloradiu. 20:27 na zegarach. Jaka jest najstraszniejsza rzecz, jaka może wam się wydarzyć, jak jesteście sami wieczorem na chacie? A no może zadzwonić domofon. To zawsze lekko creepy. No i taki mały thriller mieli ostatnio mieszkańcy Starych Babic, to pod Warszawą. No ale jak zobaczyli, kto dzwonił, no to zamieniło się to trochę w komedię, bo były to łosie. Ale pełna kulturka, trzeba przyznać, powiadomiły, że są. No mam nadzieję tylko, że nie dzwoniły 80 razy. Nowość na antenie Meloradia. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Mega mi siada ten numer.

Call My Name w Melo. To grupa Shaus. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Melo Radia, 19 minut do 21. Macie jakieś swoje ulubione miejsca? W restauracji, w autobusie, przy stole? No podobno większość z nas tak, no i znajdujemy sobie takie miejsca i do nich wracamy. No i znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego tak robimy.

0: Taki jeszcze powiew wakacji na antenie Meloradia. 21 się zbliża, a to oznacza, że Jagiellonia Białystok za chwilę rozpocznie swoje zmagania w Lidze Europy. Będę śledził to, co będzie działo się w Grecji, no bo dzisiaj drużyna z Białegostoku gra na wyjeździe. No i też bardzo fajnie wam pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Alan Walker i Eva Max. Fate. Ten numer punktualnie o 21, czyli już za moment.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Idę w Melo.
17: Od kiedy Robert Lewandowski tworzy muzykę? Od wtedy, kiedy ma swojego sobowtóra. Bo oni wyglądają identycznie. Alan Walker, a razem z nim Ava Max, ich Fate. To na dobry początek i na Jab też w kolejce. Będzie fajnie. Tu Pychu, siemano. Fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Axwell i Bon, to Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21. A to najmłodszy 47-latek w historii, bo tyle właśnie skończył Florida. 100 lat. Dziś chłop ma urodziny. No i oczywiście życzymy tej stówki, a może i jeszcze więcej. Oto słuchajcie, prawdziwa kopalnia hitów. Good Feeling, Whistle, Right Round. To wszystko spod jego paluszków wyszło. No, w roku 2013 razem z Pitbullem założyli Gang Łysych. Tak w sam raz na Dzień Fryzjera, który też dzisiaj przypada. No i nagrali numery Can't Believe It. No to przypomnijmy go sobie. 100 lat. Melo Radio. Damn, that white girl got some ass.

Mauro Picotto, to Komodo w Meloradiu. Taki klasyczek, 21.30 na zgarach, a to oznacza, że pół godziny gry Jagiellonii Białystok w Lidze Europy po raz pierwszy w historii stało się faktem i to bardzo dobre pół godziny, bo Jagiellonia aktualnie prowadzi z Olympiakosem na wyjeździe 0-1, no i trzymamy kciuki, żeby tak kolejne pół godziny to był gol, jeszcze kolejne pół godziny to był gol, a czemu nie?

Że u was ten wieczór jak u Aloka i J-Lo. Everything's fine, czyli wszystko dobrze. No, jeżeli u was wszystko dobrze, to tylko się cieszyć. 15 minut do 22, no nie najlepiej u Jagiellonii Białystok. Choć mogło być gorzej, przyznajmy, no bo kończy się pierwsza połowa meczu Olympiakos Jagiellonia w Lidze Europy. 1-1. Właśnie przed chwilą Grecy wsadzili bramkę. No, mogło być lepiej, ale trzymamy kciuki, że druga połowa jeszcze pokaże, na co polskie drużyny stać. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Tak na pocieszenie na przykład. 200 do zgarnięcia, jeżeli chcielibyście je dostać tak naprawdę na co tylko chcecie, to wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam o tym znać. Czekamy na wasze mega szalone zgłoszenia. Meloradio.

Wilson, Fodera i Becky Hill to Say Something w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 22. Nowość, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas w Melo Radio. To się nie zmienia, nie zmienia się też to, że możecie głosować na ten numer na meloradio.pl. Już w piątek po 18 odliczamy 30 Melo Radia. Kto wie, być może ten numer znajdzie się wśród 30 najlepszych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: O reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

9FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: Jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

dosadne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

kawałek do reklamy. Melo Radio.

0: Kręcamy tempo.
1: Będę do końca, zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Meloradio.

0: To jest Meloradio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to